0: klubu wolno. One szypa czą non-stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Rano termometry wskażą około 13 kresek, a na niebie zobaczymy sporo słońca, bo chmur będzie niewiele. Wiatr z zachodu, ale spokojny, więc nie będzie przeszkadzał. Jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a jutro możemy spodziewać się jeszcze cieplejszego dnia z maksymalnie 22 stopniami. Słońce dalej będzie dominować. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania wstępnej umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Później, jak informuje strona irańska, odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA. Zabójstwo w Lubsku. W Lubuskiem w jednym z mieszkań policja znalazła ciało starszej kobiety. Ruszyły poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z morderstwem, mówi Żaneta Kumoś z żarskiej policji.
2: Prowadzone były czynności zmierzające do odnalezienia mężczyzny, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna ten został odnaleziony. Niestety nie żyje.
1: Szczegóły sprawy wyjaśnia prokuratura. Niezwykły wyczyn w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. To nowy, na razie jeszcze nieoficjalny rekord Guinnessa.
3: To nie jest tak, że liczy się tylko ilość. Również to idzie w parze z jakością.
4: Tak, jakość przede wszystkim, ale musimy obciąć minimum 2 cm włosy. Wytyczne od Guinnessa.
5: Zapisaliśmy się razem z rodziną, żeby skorzystać. A co, pomyśleliśmy sobie.
3: Możecie się zapisać w księdze Guinnessa.
6: No oczywiście, właśnie do tego dążymy.
1: Dochód z tego wydarzenia wesprze leczenie chorych dzieci.
7: SK2 Sport.
1: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schertogenbosch. W finale wygrał z Alexem de Minorem i awansował na 47. miejsce w rankingu. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na wyniku 2-2. A Szwecja prowadzi z Tunezją 3-1.
8: No już nie prowadzi, się skończył, moi drodzy. 5-1. Szwecja wygrała z Tunezją. To mogliśmy być my. Mogliśmy teraz oglądać właśnie spotkanie Szwedów, Polaków z Tunezyjczykami. Nie udało się i wszyscy szefowie są chyba wdzięczni w tym momencie, dlatego że nikt nie zaśpi dzisiaj do pracy.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: SK2. 2,5 minuty po godzinie 6.
9: Czy ten

ale wieje i wiać mać, w sensie mawiać, o, tak chciałem powiedzieć, mawiać, dzisiaj szczególnie, moi drodzy, 8 minut po godzinie 6 obchodzimy

15 czerwca obchodzimy Dzień Wiatru. Tak sobie spojrzałem na te święta nietypowe i rzeczywiście dzisiaj możecie poczuć się troszkę zawiani właśnie przez to, że ten dzień obchodzimy, a świętować jakoś trzeba. No wiatr ma to do siebie, że szybko przemija, prawda? No takie wiecie, no przeminęło z wiatrem, to dzisiaj sobie zrobimy takie przeminęło z wiatrem w Radiu SK2. 7268 26 826 i w tym momencie pozwólcie, że odblokuję linię i będzie się można do mnie dodzwonić. 7268 26 826 albo Messenger, zapraszam. Robimy sobie przeminęło wiatrem, czyli przypominamy sobie, co nam przeminęło z wiatrem, za czym tęsknicie, bo ja na przykład w sobotę tak wstaję rano około godziny 12, bo musiałem trochę odespać, prawda? Zawsze na rano przychodzę, no to w sobotę można sobie poleżeć do 12, a dlaczego by nie? I tak sobie myślę, kiedyś to było, rano był Kaczor Donald w telewizji, a wieczorem był Czarpar. No przeminęło z wiatrem, nie ma tego już, a szkoda. 7268 26 826 albo Messenger, co wam przeminęło z wiatrem, zapraszam, można dzwonić, można się odzywać, można też do mnie pisać, jak ktoś jest trochę bardziej taki, wiecie, no taki nieśmiały.

0: tęsknię i natęsknię. Tęsknię i natęsknię. No tęsknimy. Przeważnie razem tęsknimy, co już było i nie wróci dzisiaj. O przeminięciu z wiatrem rozmawiałem. Co wam przeminęło z wiatrem, z jezdem? No marzenia. Dzień dobry, Marzenko. Marzence też szybko przeminął weekend. Tak?
1: Tak. Bardzo.
0: Właśnie, bo to był sam sympatyczny weekend, że tak powiem.
1: No oczywiście, z siostrą, ze szwagrem, z moim mężem to zawsze są weekendy, jak mnie siostra niespodziewanie gdzieś zabierze.
0: Co wy, gdzie cię zabrała siostra?
1: Na obiad, do Kocka. A wiecie, ja mieszkam na Dolnym Śląsku,
0: no.
1: Tak Trzebnica, nie będę mówiła miejscowości, ale tak
0: mniej więcej, no, Dolny Śląsk, każdy wie gdzie jest, no.
1: No i wiecie gdzie jest Kocko, nie?
0: No wiemy gdzie jest Kocko.
1: No.
0: Głośno było ostatnio o Kocku, tak.
1: No tak. I siostra mnie zabrała na obiadek. Na rybkę. Mogę wspomnieć, że na rybkę.
0: No to elegancko. A z jakiej to okazji, przepraszam bardzo?
1: Z okazji Dnia Siostry. No.
0: To ona taka jest, że Dzień Siostry świętuje?
1: No to oczywiście, ona wszystko świętuje.
0: To wy bardzo zżyte dziewczyny jesteście ze sobą.
1: No tak, my we dwie.

0: kupuje, prawda?
1: Tak, ja ją wychowałam, prawda?
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: I bez żadnych kuksańców się obeszło?
1: No, wiesz, no to...
0: Jakieś żarty były, siostrzane.
1: Tak, nie będę mówiła, bo ona mnie słucha i później mnie już nigdzie nie zabierze. No
0: jak,
1: co ty?
0: Jak ma siostra na imię jeszcze?
1: Ewelina.
0: Ewelina, siostra Ewelina.
1: Ewelina?
0: Tak. Ewelina,
1: i mój
0: siostra Ewelina.
1: Kochany Piotruś.
0: Zabrała siostrę Marzenę na rybkę do Kłodzka. No i proszę bardzo, tak. I tak zleciał weekend.
1: Da
0: tak?
1: się, da się.
0: Da się. Da. Fajnie, Marzenko, do ciebie leci od nas też paczka prezencików, a ja czekam na kolejne telefony 726-826-826 albo Messenger, tam też można się nagrywać. Włączam sekretarkę, już teraz można się będzie dodzwonić do naszej sekretarki. Bardzo sympatyczna jest, dlaczego by nie, można sobie też jej posłuchać. 726-826-826 albo Messenger. Co wam przeminęło z wiatrem? SK2

0: 26 minut po godzinie 6. Na pewno wiecie, czego nie zabierzecie. Nawet pod rękę nie zabierzecie jedzenia z bufetu. Przynajmniej w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. Ten hotel wprowadził ostatnio wysoką opłatę, 80 zł od osoby za wynoszenie jedzenia z bufetu szwedzkiego, bo do tej pory ludzie po prostu przychodzili i mieli wszystko na tych stołach, więc pakowali po kieszeniach czasami i ruszli dalej gdzieś tam w pokoje albo gdzieś indziej z tym jedzeniem. Nie wiem, na pewno nie sprzedawali, pewnie przejadali. No ale tak czy inaczej, hotel powiedział dość. No i teraz jak chcesz wynieść z bufetu szwedzkiego jedzenie, to musisz zapłacić 80 zł. Czyli wybór jest prosty. Albo płacisz, albo jedzenie zwracasz.
1: Peska.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty? Od...

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach

0: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
5: Przed nami dzień pełen zmienności w Stalowej Woli. Rano możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wyniesie około 14 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinno być zbyt wietrznie. Po południu nad miastem pojawią się ciemne chmury, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Wieczorem słońce schowa się za chmurami, a termometry wskażą 20 kresek. Niezależnie od pogody na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
6: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Tragiczna noc na Ukrainie. W Kijowie 4 osoby nie żyją, ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył m.in. w prawie tysiącletni klasztor, Ławrę Peczerską, który stanął w ogniu. W Charkowie życie straciło 5 strażaków, zostali zaatakowani dronami podczas gaszenia pożaru. Rusza ogólnoeuropejska akcja Operacja Alkohol i Narkotyki. Przez 7 dni kierowcy muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami trzeźwości oraz badaniami na obecność środków odurzających. Tysiące fanów MMA na gali Donalda Trumpa w Waszyngtonie. To z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin amerykańskiego prezydenta oraz w dniu flagi. Składająca się z 7 walk gala odbyła się na południowym trawniku Białego Domu.

Maciej Musiałowski, czyli numer 8 naszej gorącej polskiej dwudziestki na 21,5 minuty do godziny 7. No właśnie, to jest numer 8, moi drodzy. To, żeście zrobili, że Maciej tak mocno tutaj podupadł nam. Można to naprawić oczywiście, trzeba tylko wejść na sk2.pl i zagłosować. Ruszyło nowe głosowanie, nie to, że nowy sezon, ale nowa edycja naszej polskiej gorącej dwudziestki, ta tygodniowa. Na razie na pierwszym miejscu męskie granie, później Dawid Podsiadło i Marissa, ale to wszystko może się zmienić. SK2, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie już w piątek po 18:00.

0: Ja się cieszę, że to wy mnie zaskakujecie. 11 minut do godziny 7, ja odbieram kolejne telefony. Dzisiaj się pytam, co wam przeminęło z wiatrem, bo dzisiaj dzień wiatru mamy. Co wam przeminęło z wiatrem? Mamy kolejny telefon.
1: Powiem wam jedno, panowie. Przeminęło mi z wiatrem w życiu bardzo istotna rzecz. Chciałam być chirurgiem. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy również, ale spokojnie, bo akurat każdy z nas jest chirurgiem. Bo kto nie robi cięć w budżecie co miesiąc, nie?

0: Proszę uwierzyć w siebie, proszę w siebie uwierzyć i wejść na sk2.pl i się zgłosić do naszej nowej zabawy SK Karniaki Cup. Dzisiaj startujemy, dzisiaj pierwsza osoba będzie mogła być powołana do naszej reprezentacji, która na narodowym wygra nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych i obejrzy sobie mecz nie z kim innym, jak z naszym mistrzem również Karniaków ze Sławkiem Peszko. No i właśnie, co trzeba zrobić, żeby wejść do zabawy? To macie ostatnią szansę, bo po siódmej będziemy wybierali pierwszą osobę do naszej reprezentacji. SK2.pl, tam wchodzicie, tam piszecie zgłoszenie i w zgłoszeniu piszecie, dlaczego to właśnie was mamy powołać do takiej reprezentacji, na taką imprezę. I później, jak ja do was zadzwonię, to trzeba będzie odpowiedzieć na takie zadanie konkursowe. No trzeba będzie dokończyć Sławka Peszkę. I teraz tak, uwaga, bo to będzie, teraz puszczam ten dźwięk i macie paręnaście minut na to, żeby się zastanowić, co też nasz reprezentant powiedział i miał na myśli, a później poprawnie odpowiedzieć.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie dokończyć. I komu się uda, ten z nami wyląduje w loży na Stadionie Narodowym i postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Zespół szkół wieżowym imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga, organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
9: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się chłodno, z temperaturą około 14 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza na dobrym poziomie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni, ale niebo zasnują ciemne chmury. Wieczorem termometry pokażą 20 kresek, a chmury całkowicie zasłonią niebo. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy, które warto usłyszeć.
10: Minęła 7, news SK2, Anna Łobocka. Wymuszenie pierwszeństwa. To była przyczyna kolizji drogowej z udziałem Przemysława Czarnka. Kierowca, który wjechał w auto z politykiem PiSu, przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Chłyston.
11: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
10: Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Przed Białym Domem kończy się gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A z jakim przesłaniem jechał do Waszyngtonu polski prezydent?
12: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
10: Mówił w rozmowie z dziennikarzami chwilę przed wydarzeniem prezydent Nawrocki, a na początku gali nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Za kilka dni pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy.

0: i warsztaty dla publiczności.
1: SK2 Sport.
0: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Dwie wygrane i dwie porażki, z takim bilansem polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. W ostatnim meczu zawodów w Chinach Polacy wygrali 3-2 z Ukrainą. Teraz biało-czerwoni wystąpią w Polsce. Turniej w Gliwicach odbędzie się w przyszłym tygodniu.
2: No właśnie, Niemcy wygrali z Curaçao 7-1. Ja tylko przypominam, że w 2014 roku Niemcy wygrały z Brazylią 7-1. Co to oznacza? To oznacza, że Curaçao gra na poziomie Brazylii.
1: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
2: I już się zrobiły 3,5 minuty po godzinie 7.

Niby, że nie ma już nic, że to już koniec, a tak naprawdę dużo teraz piłki nożnej, bo przecież mistrzostwa cały czas trwają 10 minut po godzinie 7, no to na mistrzostwa się teraz przenosimy, bo piłka nożna się zmienia. Teraz oprócz przerwy w połowie meczu są też przerwy w połowie połowy. Gdybyście jeszcze nie zauważyli, to tak, są to przerwy, takie 3-minutowe przerwy na uzupełnienie płynów, oficjalnie na uzupełnienie płynów, ponieważ nadawcy akurat ten czas wykorzystują na emisję reklam. Szczególnie nadawcy zza wielkiej wody, czyli zza oceanu, amerykańscy, którzy każde 30 sekund wykorzystają na to, żeby nadać reklamę. No i właśnie, amerykańska stacja telewizyjna Fox przedłużyła sobie blok reklamowy podczas takiego meczu Meksyku z RPA. I uwaga, to nie to, że widzowie tej stacji obejrzeli ten mecz później, czy tam wznowienie tego meczu później. Nie, nie, nie, nie, nie. Sędzia wstrzymał grę na około 40 sekund, ponieważ właśnie stacja Fox nie była gotowa do wznowienia transmisji reklamowej. I to jest dość spora zmiana. My powinniśmy się cieszyć z tego, że całe szczęście to była amerykańska stacja, bo jak to byłby Polsat, to finału rozgrywalibyśmy pewnie gdzieś na gwiazdkę. SK2. A za chwilę strzelamy. Pierwsze karniaki ze Sławkiem Peszka. Zobaczymy, czy ktoś trafi do naszej reprezentacji, która niebawem pojawi się na Stadionie Narodowym.

0: Eska, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: No to czas zacząć naszą nową zabawę Eska Karniaki Cup. Filip już z nami. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Filip jako pierwszy będzie miał szansę na to, żeby wybrać się jako część tej jedenastki, która już niebawem na Stadionie Narodowym. Nie dość, że sobie obejrzy mecz w towarzystwie Sławka Peszki, to jeszcze postrzela z nim karniaki. Czy jesteś gotowy?
3: Tak, jestem gotowy.
2: Super, to ja tylko powiem, o co chodzi w naszej nowej zabawie. Za chwilę Filip

0: usłyszysz zdanie. To zdanie oczywiście jest cały czas do usłyszenia również na naszej stronie sk2.pl i za chwilę usłyszysz to zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak usłyszysz gwizdek. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przechodzi dalej. Czy wszystko jasne?
1: Super, postaram się.
0: Jesteś gotowy?
1: Tak, jestem.
0: Dobra, to uważaj. Masz 3 sekundy, pamiętaj, po tym, jak usłyszysz ten gwizdek. No to co? Co też Sławek Peszko ma nam do powiedzenia dzisiaj?
2: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
1: I trochę dupa.
0: Mój drogi, dobra, to sprawdzamy to słowo. Czy to jest to słowo? Uwaga! No nie, to nie jest to słowo, to nie jest to słowo, ale by...

Mój drogi, dobra, to sprawdzamy to słowo. Czy to jest to słowo? Uwaga. No nie, to nie jest to słowo. To nie jest to słowo, ale by...

0: to im przyszło do głowy?
1: Wiesz co, to było też pierwsze, co mi przyszło do głowy. To było pierwsze, co mi przyszło do głowy. Dobrze, posłuchaj, Filipie, do ciebie leci w takim razie prezent pocieszenia od Radia SK2. Dzięki bardzo za udział w zabawie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki bardzo. A my szukamy w takim razie kogoś, kto odgadnie to magiczne słowo, które Sławek Peszko wypowiedział. Według Filipa była to dupa, a to ja wam tylko podpowiem, że Filip był bardzo, bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. Tak więc macie szansę, sk2.pl, możecie sobie tam wejść, możecie jeszcze raz odsłuchać sobie Sławka Peszkę. No i co? I dzisiaj jeszcze dwa razy zagramy. Być może dzisiaj ktoś z was już zasiądzie w tej naszej loży, żeby razem ze Sławkiem Peszko postrzelać karniaki.
2: SK, karniaki kao.
3: Strzel i wygraj w SK2.

0: Filip bardzo blisko był pojechania z nami na Stadion Narodowy na oglądanie meczu razem ze Sławkiem Peszko. No nie udało się, nie udało się. Dzisiaj po 10:00 znowu będziemy próbowali wysłać kogoś z Was do naszej reprezentacji. Ja przypominam, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i Filip powiedział, że to jest słowo na du, a kończy się na pa, a to nie jest to słowo, ale był bardzo blisko. Mała podpowiedź w takim razie dla Was. Tak, jest to słowo czteroliterowe.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I poryknie.
15: Dzień w Stalowej Woli zapowiada się dość chłodno, z temperaturą sięgającą 14 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza pozostanie dobra. W ciągu dnia niebo zdominują ciemne chmury, a termometry wskażą maksymalnie 18 stopni. Wieczorem przewidujemy pełne zachmurzenie i wzrost temperatury do 20 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
16: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Atakiem na Ławrę Peczerską Putin trafił na listę największych barbarzyńców w historii, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa stanęło w płomieniach po uderzeniu dronem. Spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspieńskiego. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari.

ale nie trzeba skakać bardzo wysoko, albo biegać bardzo szybko, albo jeździć na rowerze, również jakoś tak z górki i tak rozpadać się do nie wiadomo jakich prędkości, żeby pobić rekord. Okazuje się, że są rekordy też w innych dziedzinach, na przykład Niemiec pewien ustanowił nowy rekord w jedzeniu miodu, pan André Ortolf. No właśnie, ten pan, który mieszka sobie w Bawarii, zjadł ile? Ponad kilogram? Prawie 1,5 kilograma miodu w 60 sekund. I tym samym ustanowił nowy rekord Guinnessa w tej dziedzinie. Proszę bardzo, ale to nie jest jedyny wyczyn pana Ortolfa, który jest znany z podejmowania różnych nietypowych wyzwań związanych z jedzeniem. No bo na przykład wcześniej pobił rekord Guinnessa w najszybszym wypiciu litra soku pomidorowego. Albo największej ilości zjedzonych lodów. W 30 sekund zjadł ponad 0,5 kilograma. Ustanowił również rekord w zjedzeniu ponad 1,5 kilograma ostrego sosu w ciągu 3 minut. No, prawdziwy mistrz. Dla takiego to już tylko kaszana.

11 minut zostało do godziny 8, a tymczasem internet przynosi nam całkiem ciekawe informacje o żółwiach. Żółwie pustynne pomagają zazielenić Saharę.

11 minut zostało do godziny 8, a tymczasem internet przynosi nam całkiem ciekawe informacje o żółwiach. Żółwie pustynne pomagają zazielenić Saharę. Pustynne mogą pomóc w walce z pustynnieniem Afryki. Chodzi o to, że żółwie kopiąc tunele poruszają zbitą glebę, co ułatwia już nasiąkanie wodą. No i kto by pomyślał, że to żółwie przyspieszą zazielenienie Sahary. SK2. W ogóle żółwie i Sahara to jest bardzo dobre połączenie, moim zdaniem, bo nawet jak je na drugi dzień będzie suszyło, to do domu bez problemu trafią.

0: Nasza ulubiona pogodynka, czyli grupa Lombard na 5 minut do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta, moi drodzy, no to wyjaśnijmy sobie jedno. Do Karniaków zgłaszamy się przez stronę sk2.pl, a przez numer 726-826-826 albo przez Messengera zgłaszamy się do Państw Miast, które już po godzinie 8. Ktoś z Was zgarnie dzisiaj znowu prezent marzenia o wartości 500 zł, a ktoś inny zgarnie prezenty od radia SK2. Żeby wejść do zabawy, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie albo wykonać zadanie podyktowane przez ojca prowadzącego Jarząbka. Uwaga, uwaga, uwaga, podaję zadanie. Proszę mi powiedzieć, co Wam się kojarzy z kolorem zielonym. Czekam na SMS-y 726-826-826 albo na wiadomości na Messengerze, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś zadzwonić.
1: SK2.

0: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Auto Rut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się z delikatnym, przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie około 14 kresek, więc warto pamiętać o cieplejszym ubraniu. Ciśnienie stabilne, co oznacza, że nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu nad miastem pojawią się gęste chmury, a termometry pokażą maksymalnie 18 stopni. Jutro przewidujemy sporo chmur, ale też trochę słońca, a temperatura wzrośnie do 22 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
10: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie straciły 4 osoby w Kijowie i 5 w Charkowie. Rannych zostało ponad 30 osób. Trwa dogaszanie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Najwięcej jest ich we Lwowie. Po raz drugi od początku wojny zaatakowana została Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO.
11: Rosyjski dron
10: uderzył w centralną część dachu soboru. Uszkodzonych zostało wiele obiektów w górnej części. Obecnie oceniamy stan budynku, aby sprawdzić, czy w ogóle będzie można go odrestaurować. Mówił dyrektor rezerwatu Ławra Kijowsko-Peczerska Maksym Ostapenko. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Od dziś do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą wyłapywać kierowców na podwójnym gazie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
12: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają

0: także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym, która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
1: Teraz Łódź i Koci Weekend. Przez dwa dni można było podziwiać około 200 kotów reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami wystawy rozmawiała Julia Niewiadoma.
2: Co udało się już zobaczyć?
3: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie.
4: Majkuny to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną?
5: Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
4: Tak, tym się charakteryzują.
1: W programie znalazły się też wykłady poświęcone opiece nad zwierzętami.
6: SK2 Sport.
1: Kamil Majchrzak najwyżej w rankingu w swojej karierze. Dzięki wygranej w turnieju w Holandii polski tenisista awansował na 47 miejsce. Z najlepszej setki wypadł za to Hubert Hurkacz, który teraz zajmuje 103 lokatę. Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem w nocy, Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
7: No, naszych tam nie ma, ale jest głośno o naszych, dlatego że na przykład gazety ci się donoszą. Lewy poczaruje w Chicago za 15 milionów dolarów. Chicago go kusi tak naprawdę po tej Barcelonie. Ja powiem tak, jakby Lewandowski do Chicago pojechał, on ma tą żonę Annę, prawda? Ta żona Anna tam ćwiczyła tą baciatę. Ja myślę, że w Chicago Fire to się zrobi wtedy dopiero gorąco.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: 3,5 minuty po 8:00.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To dowiedzmy się teraz, co się dzieje w kraju. Na przykład 11 po 8 to jest dobra pora na to, żeby powiedzieć wam o tym, że policja w Podmarszczynie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. No, dzień jak codzień, można by było powiedzieć. Z tym, że kierowca ten wydmuchał 3 promile alkoholu w organizmie, został zatrzymany i ujęty przez kobietę,

0: odebrała mu kluczyki i zablokowała drogę. Bardzo ładnie pani się zachowała, bardzo ładnie, tutaj wielkie brawa. No ale pan się nie chciał poddać i uciekł. Ukrył się w polu zboża i tam dopiero znalazła go policja. Natura upomniała się o swoje. Schował się w zbożu, bo miał we krwi butelkę żyta.
1: SK2.

0: znam osoby. Nie znam osoby, która by powiedziała, że nie chce więcej prezentu marzeń. Więc za chwilę taki prezent marzeń do kogoś powędruje.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas na Państwa miasta. Dzisiaj grają ze sobą Małgosia i Sylwek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, świetnie, że się słyszymy. Dobrze, to szybko zasady przypomnę. Zasady naszej zabawy są takie. Mam koło, na kole losuję dla każdego z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi. I każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, na kole są jokery. Kto z was wylosuje jokera, ten może sobie wybrać dla siebie sam literkę. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Super, dwa razy jasne. Panie, przodem dzisiaj Małgosia, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej. W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Prawie joker, ale nie joker. Literka S. Jak... no jak co może być S?
4: Jak samochód.
0: To powiedziałaś, nie ja. Dobra, uwaga. Literka S dla Małgosi i na literkę S poproszę o państwo.
4: Słowacja.
0: Miasto.
4: Stalowa Wola.
0: Znana postać.
4: Spiderman.
0: Roślina.
4: Stokrotka.
0: Kolor.
4: Znaczy,

0: Stalowa wola.
1: Znana postać.
0: Spider-Man.
1: Roślina.
0: Stokrotka.
1: Kolor.
0: Eee,

0: No i ty to jesteś albo szczęściarzem, albo pechowcem. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Joker, wybieraj sobie literkę, tylko to może być każda literka oprócz literki S, bo taką literkę miała Małgosia.
1: No to może A.
0: A? Pierwsza litera alfabetu?
1: Tak.
0: Dobrze, sam tego chciałeś, że tak powiem. To poproszę, na literkę A państwo.
1: Austria.
0: Miasto.
1: Amsterdam.
0: Tytuł filmu, serialu.
1: Alo, alo.
0: Imię.
1: Adam.
0: Roślina.
1: Agawa.
0: Potrawa.
1: Akacje z mirabelkami.
0: Zawód.
1: Adwokat.
0: Dobra, potrawa akacje z mirabelkami?
1: Tak, akacje z mirabelkami, tak mi przyszło do głowy.
0: Akacje z mirabelkami? Poczekaj, Kasia się znowu krzywi.
2: Zrobiłam, nie no, nie krzywię się, zrobiłam małe śledztwo i wychodzi na to, że akacje są jadalne. Kwiaty akacji są jadalne.
0: Naprawdę?
2: Więc to ty ocenisz.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: Akacje są jadalne?
2: No kwiaty akacji, no.
1: No tak.
0: Jest nieprawdopodobne, co tu się, moi drodzy, dzieje. Sylwek!
2: Gratulacje!
1: Prezent wielkie.
0: Prezent marzeń leci do ciebie. Małgosiu, dzielnie walczyłaś. Nagrody budzisz. Tak?
1: Dziwna to była rozgrywka. Pozdrawiam Małgosię.
3: Pozdrawiam.
0: Dziwna to była rozgrywka. Małgosia.
2: Słoneczne ściany, tak, i słoneczne akacje ściany, tak. Do jedzenia. No
0: dzieli, tak, akacje w słonecznych ścianach. No to ciekawe. Można się umówić. Tak czy inaczej, do Sylwka prezent marzenia wartości 500 zł. Do Małgosi prezenty pocieszenia. A państwa miasta wracają jutro po 8.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Reklama.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie

0: dni 339 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie

0: Serwis dla skut czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. I po reklamie.
2: Przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się umiarkowanie przyjemnie. Termometry pokażą 15 kresek, a na niebie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, a ciśnienie pozostanie na stabilnym poziomie. Po południu czeka nas więcej chmur, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Niebo będzie raczej pochmurne, ale nie przewidujemy większych opadów. Czy słońce, czy deszcz? W Esce 2 w Stalowej Woli zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
3: 8.31, News SK2, Anna Łobocka. Tanieje ropa naftowa, to po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran. A dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, litr benzyny 95 nie powinien przekroczyć 6 zł. 4 groszy. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40. Syn przyszłej królowej Norwegii usłyszy dziś wyrok za gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami. Prokuratura zażądała dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 29-letni Marius jest najstarszym synem księżnej Mette Marit z jej poprzedniego związku. Nie ma tytułu królewskiego. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski. Miejscami będą im towarzyszyć mocne porywy wiatru oraz silne opady deszczu. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu.

to akurat się nie zmienia. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. A co się zmieniło? No świat się zmienia. Świat się kręci i cały czas coś się zmienia. Pojawiają się jakieś nowe informacje. My tych nowych mamy pokorek, więc teraz wracamy do tych, które już były. Czas na kącik odkurzający, czyli odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. Co też nam kiedyś prasa pisała, proszę bardzo, czytamy. Dwuletnia dziewczynka niezauważona uciekła z domu, zabrała ze sobą swoje rodzeństwo. Matka dzieci w tym czasie spała. Zdarzenie miało miejsce w chińskim mieście Qiantan, a pisał o tym brytyjski Daily Mail 15 czerwca 2016 roku, a więc 10 lat temu. Jak podawała gazeta, cała trójka została znaleziona nad ranem przez policjanta, który jadł śniadanie w miejscowym barze. Ku zdumieniu funkcjonariusza każde z dzieci miało w ręku lizaka, które zostało od sklepikarza. Strasznie niecierpliwe rodzeństwo, strasznie niecierpliwe. Nie chciało im się czekać do studiów, żeby liznąć nocnego życia w mieście.

Gdyby ktoś szukał, to Landberry ma plan awaryjny i tak on właśnie brzmi. 10,5 minuty do godziny 9, a ja jeszcze przeglądam sobie kolorową gazetę plotkarską na dzisiaj. No i proszę bardzo, jest Dawid, ale nie Wajda, Dawid Podsiadło, który jest bardzo zakochany, o czym pisze prasa. Artysta wręcz promienieje. Jego uśmiech nie schodzi mu z twarzy. No i jest taki tytuł: jestem przeszczęśliwie zajęty. No i tak to jest. Telemarketerzy od fotowoltaiki nie lubią tego. SK2

0: pływać to będziecie za chwilę z Kasią Grodzką, która już jest w pełnej gotowości i zaserwuje wam dziesiątkę hitów, jeden po drugim, bez reklam.
1: Bez reklam, zgadza się. Przysięgam, świetnie. Naprawdę, obiecuję.
0: Ale to nie wszystko, bo z Kasią też można karniaka strzelić.
1: Będziemy strzelać, słuchajcie.
0: A jak, oczywiście. Słyszałeś, jakie dzisiaj Filip podał hasło?
1: Słyszałam bardzo, no tak jest, no nie ukrywam, że ja też
0: przeliteruję, pierwszy. Przeliteruję. D-U-P-A.
1: Aha.
0: No, jak sobie poskładacie, to im wyjdzie w takim razie hasełko, ale to nie jest D-U-P-A. Ja tylko rzucę może dla przypomnienia, co mówi Sławek Peszko.
2: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i dałem taką podpowiedź, że to czteroliterowe hasełko.
1: Bardzo dobra podpowiedź.
0: Bardzo dobra podpowiedź.
1: Zobaczymy, czy się przyda ta twoja
0: podpowiedź. Po której? Po dziesiątej?

0: tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. I po reklamie.
9: W Stalowej Woli przed południe zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą sięgającą 15 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć przy sobie parasol. Wiatr będzie łagodny, co sprawi, że spacer nie będzie uciążliwy. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie, co pozwoli na swobodne oddychanie. Po południu słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Bądźcie czujni na zmiany pogody. Już za moment

0: nasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Jest 9 News SK2, Anna Łowocka. Właśnie teraz podejrzany ma być doprowadzony na przesłuchanie. To w sprawie śmierci 75-letniego taksówkarza na Pomorzu, a co dotąd ustalono, Dominika Bakura.
2: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
1: Do sprawy będziemy wracać. Cena ropy w dół to po zawieszeniu konfliktu USA-Iran i ponownym otwarciu cieśniny Ormus, choć oficjalne podpisanie porozumienia ma odbyć się dopiero w piątek, to oba państwa już zadeklarowały zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. O reakcji światowych rynków Mateusz Chłyston.
3: Przez cieśninę Ormus przepływa około 20% transportów związanych ze światowym handlem ropą. Jej ponowne otwarcie przekłada się więc na mniejsze koszty transportu i produkcji, a w efekcie na niższe ceny paliw m.in. w Europie. Na porozumieniu skorzysta też bezpośrednio gospodarka Iranu. To możliwe dzięki częściowemu odblokowaniu zamrożonych aktywów, a to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów. Czasowo złagodzone zostaną też ograniczenia w eksporcie ropy z tego kraju. To wstępne porozumienie obarczone jest jednak też pewnym ryzykiem. Część irańskich środowisk politycznych krytykuje układ ze Stanami, a najtrudniejsze kwestie nuklearne nadal pozostają nierozwiązane.
1: 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
4: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
1: Meta wyścigu 4 lipca w śląskim Jaworznie.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Dla tegorocznych maturzystów czas ucieka. Rekrutacja na podkarpackich uczelniach trwa, publicznych i niepublicznych. Większość placówek przyjmuje zgłoszenia do połowy lipca. Zapisy są dostępne przez portale uczelniane. Nisko likwiduje bariery architektoniczne w szkołach. Dzięki unijnemu dofinansowaniu 3 budynki oświatowe w gminie zyskają windy i udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. To w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nisku, placówce w Zarzeczu oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku.
7: Minęła 9, tutaj Radio SK2. Mnie to dzisiaj przywiało do tego studia, bo nie dość, że pogoda mocno wietrzna, no to jeszcze w kalendarzu mamy dzień wiatru, słuchajcie. Ja proponuję te podmuchy złapać sobie w żagle i wyruszyć na podbój nowego tygodnia, a na pokładzie z nami w tej godzinie m.in. Roxy Węgiel i Grzesiek Chyrze, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

trochę mocniejszego brzmienia. Na początku tygodnia na pewno nie zaszkodzi. Po polsku gramy wam w Radiu SK2, więc nie mogło zabraknąć polskiego od zespołu Human. A w Polsce już za 10 dni nastaną wakacje. Jak co roku o tej porze szkoły zaczynają się wyludniać. Uczniowie masowo znikają z lekcji jeszcze przed tym oficjalnym dzwonkiem na wakacje. Oceny są wystawione. Rodzice wolą zabrać dzieciaki na urlopy w czerwcu, bo wtedy bilety i hotele są o połowę tańsze niż na przykład w szczycie sezonu w lipcu czy sierpniu. No czyli co? Szkoła uczy, szkoła wychowuje, ale jak widać, to biura podróży dają w czerwcu najlepsze lekcje z oszczędzania. SK

0: wehikule czasu.
1: W tym wehikule czasu Radia SK2 podokazujemy sobie, albo raczej wstrzymamy się z tym niecnym procederem, bo to właśnie taką prośbę przemyca Marek Grechuta w piosence Nie dokazuj. Ja myślę, że to naprawdę dobry przekaz, jeśli ktoś się zastanawia, jak powinny mniej więcej wyglądać relacje damsko-męskie. Nie dokazujcie swojej drugiej połówce, szczególnie przy poniedziałku.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Ustawiczo świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Nadchodzący album pana Artura, który nazywa się Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który ma się ukazać 18 września. Drugim utworem jest Yeti, nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło. No powiem wam, jeszcze się lato nie zaczęło, a to już człowiek nie może się doczekać tej muzycznej jesieni. SK2
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

0: Klasyki. Gramy wam w Radio SK A2. Nie budźcie marzeń ze snu i Ryszard Rynkowski. No, a ja mam nadzieję, że jednak jesteście obudzeni i po godzinie 11 ktoś z was odgadnie, co tam powiedział Sławek Peszko. Prosimy bardzo.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, co to za słowo? SK2.pl, zakładka wygraj. Czekamy na wasze zgłoszenia do SK2, Karniaki Gap oczywiście.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przelotny deszcz, a termometry wskażą maksymalnie 16 kresek. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni. Jutro również spodziewamy się przelotnych opadów z maksymalną temperaturą do 22 kresek. W środę pojawi się słońce,

0: choć nie zabraknie chmur, a temperatura sięgnie 23 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 10 News SK2, Anna Łowocka. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. Przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
3: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa. Przyznał się do zabójstwa taksówkarza. Wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. Zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes stanowiący własność pokrzywdzonego. Przedstawił swoją wersję zdarzenia, iż powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie.
2: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Dziś kończy się pakiet CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza, pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach. Są sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy, mówi premier Donald Tusk.
4: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
2: Jak zaznaczył premier, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
4: Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
2: Dziś jeszcze za 95 płacimy 6,04 zł, a za diesla 6,40. Kamil Majchrzak zdobył premierowy tytuł w karierze. 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał turniej ATP 250 w Holandii. W finale pokonał szóstą rakietę świata Aleksandra de Minora.
5: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa.
2: Dzięki tej wygranej awansował na 47 miejsce w rankingu najwyższe w karierze.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Emanuela Kwaśniak. Dla tegorocznych maturzystów czas ucieka. Rekrutacja na podkarpackich uczelniach trwa, publicznych i niepublicznych. Większość placówek przyjmuje zgłoszenia do połowy lipca. Wyniki matury trzeba uzupełnić przed końcem rekrutacji, a zapisy są dostępne przez portale uczelniane. Podium dla kierowcy ze Stalowej Woli. Krzysztof Faraś podczas wyścigu górskiego Magura Małostowska zajął drugie miejsce w swojej klasie. Pewna jazda i dobre tempo przełożyły się na sukces. Gratulujemy.
8: Minęła 10, to dobra godzina, żeby pozgadywać, co miał na myśli Sławomir Peszko. Za chwilę ktoś z Was podejmie się tej misji. Przed nami SK2, Karniaki Kap, a muzycznie na początek zespół Kombi, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: SK. Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No właśnie, oby ten narcyz, który leciał przed chwilą i zespół łzy, były takie prorocze dla Ewy, która jest już z nami. Cześć, Ewcia.
3: Cześć, dzień dobry, witam.
2: No właśnie, Ewa zgłosiła się po to, żeby rozszyfrować, co tam Sławek Peszko powiedział w tej

0: takiej zaszyfrowanej wiadomości, wygwizdanej w zasadzie. Ewa, tylko że tak, bo ty, jeżeli chodzi o tobie, o świat piłkarski, to on jest tobie obcy, bo ty, jak napisałaś w swoim zgłoszeniu, pracowałaś na pewnej imprezie piłkarskiej w swoim życiu, prawda? Opowiedz.
1: Opowiem. Krótko, pracowałam jako małolata jeszcze na Stadionie Narodowym. Byłam tam raz i bardzo chcę wrócić. Byłam na Euro 2012 i byłam na VIP-ach. I bardzo, bardzo mnie to właśnie ruszyło, jak cały stadion śpiewał hymn, wszyscy kibice, piłkarze, a mi normalnie przechodziły ciarki.
0: Gęsia skórka.
1: Bardzo bym chciała, gęsia skórka, bardzo bym chciała przeżyć to jeszcze raz.
0: No dobrze, Ewa, to chcesz wrócić na ten PGE Narodowy, tylko że jest jedna taka mała misja do spełnienia. Na szali jest wydarzenie SK Karniaki Cup właśnie na PGE Narodowym, gdzie jeżeli odpowiesz dobrze, to wyślemy cię z osobą towarzyszącą i tam będzie konkurs jedenastek rzutów karnych, no i będzie można wygrać nawet 10 tysięcy złotych, ale to jeszcze za chwilę. Na razie zrobimy tak, że ja za chwilę puszczę ci dźwięk Sławka Peszki, ocenzurowany, czyli przypomnę ci tę zagadkę, a ty będziesz miała po tym dźwięku od razu 3 sekundy na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Co powiedział Sławomir Peszko? Czy ty jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa, trochę w stresie, ale jestem gotowa.
0: Czyli możemy zaczynać. Mogę puszczać?
1: Tak.
0: No dobra, uwaga, puszczam. A poczekaj, to nie to. Uwaga, puszczam.
2: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
1: Głowa. Głowa.
0: Czy ty jesteś pewna, że to jest głowa? Tak na 100%?
1: Tak, tak na 99%.
0: No, czyli co, sprawdzamy, czy to była głowa?
1: Sprawdzamy.
0: No bo ty tutaj się sugerujesz, że to jest Sławomir Peszko. Ja wiem, że on bardzo dbał o atmosferę w naszej drużynie, bardzo dbał, ale no nie wiem, no dobrze. No to w takim razie przekonajmy się. Niestety to nie była głowa.
1: Nie!
0: Niestety to nie była głowa. Zagadka przechodzi dalej. Słuchajcie, Ewcia, nie udało ci się. Ja wiem, ja rozumiem, jak to jest ze Sławkiem Peszką. To nie była niestety głowa. No dobrze, no w takim razie co? Pozostaje nam tylko to, żebyś pozdrowiła swoich najbliższych. Aż mi głos odjęło, słuchaj. Proszę bardzo, antena jest twoja, pozdrawiaj.
1: Bardzo pozdrawiam.

0: Ponoć jest to taka fajna ciekawostka, właśnie usłyszałam, bo ludzie nie wiedzą, że tam w chórkach panią Kajach słychać. Zespół Demono, Moje Miasto Nocą, gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, jak kogoś noc poniesie, to boli głowa, ale niestety słowo głowa nie pasowało, słuchajcie, niestety, nie było tym pasującym słowem, a właśnie taki strzał miała nasza słuchaczka Ewa. To oczywiście mówię, jeżeli chodzi o zagadkę Sławka Peszki, o którą was dzisiaj pytamy, taką dźwiękową, przypomnijmy sobie.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, czekamy na wasze zgłoszenia. O, właśnie taki zegar też leci, jak was odpytujemy na antenie. Zgłoszenia na sk2.pl. Kolejna szansa na wejście do naszej jaskowej jedenastki marzeń już dziś po 14.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo.

0: ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista. Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez.nisko.pl.
8: I po reklamie.

0: O, dokładnie to odpowiadacie, jak ktoś próbuje wam narzucić jakieś dodatkowe obowiązki, czy też sprawunki do zrobienia po pracy w poniedziałek. No sorry, nie da rady. Dzisiaj zdecydowanie trzeba postawić się na siebie. Poniedziałek to nie jest łatwy dzień pracy. W Sanach, tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Czas na finał wyprzedaży.

0: się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
8: W Stalowej Woli czeka nas pogodowy miks. Przed południem możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale nie ma co się martwić, bo temperatura będzie przyjemna, osiągając 17 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc parasole nie powinny być zagrożone. Po południu termometry pokażą nawet 19 stopni, a chmury zaczną się rozpraszać, dając nam więcej słońca. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego oddychamy spokojnie. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
2: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Śledczy zakończyli pracę w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam kilka dni temu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
10: Nie mam jeszcze najbardziej aktualnych informacji dotyczących liczby ludzkich płodów, które zostały ujawnione na terenie posesji. Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia dzisiaj po podsumowaniu tych czynności, które zostały przeprowadzone.
9: Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia patomorfolog Magdalena H. Była właścicielka nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów. Decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. To był najcięższy rosyjski atak na Ukrainę od ponad 2 tygodni. Kijów dochodzi do siebie po wielogodzinnych nalotach. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, 24 zostały ranne. Wśród zniszczonych obiektów znalazła się słynna Ławra Peczerska, jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ucierpiał też jeden ze szpitali. Przepracowałam tu 52 lata, szkoda jest mi tego oddziału. Są duże zniszczenia na drogich urządzeniach, są ślady odłamków, pacjenci przychodzą. Nie możemy im odmówić. Ktoś potrzebuje pilnej pomocy. Musimy pracować.

0: W Charkowie w wyniku ataku zginęło 5 ratowników, a co najmniej 5 kolejnych zostało rannych. W wiadomościach teraz najnowszy odczyt dotyczący inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%. W porównaniu z ubiegłym miesiącem inflacja spadła o 0,3%, podał Główny Urząd Statystyczny.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. RCKiK pilnie potrzebuje krwi. Najniższe zapasy dotyczą 0 RH-, ARH+, oraz ABRH-. Czerwoną kroplą podzielicie się w Stalowej Woli przy Staszica. To po wcześniejszej rejestracji. Teraz Tarnobrzeg. Zaczynają się utrudnienia na jednej z głównych ulic miasta. Na Sikorskiego ruszyły prace związane z regulacją zapadniętych studni i krat oraz remontem odwodnienia. Dziś ruch odbywa się z czasowymi utrudnieniami. Od wtorku zamknięty będzie lewoskręt z Sikorskiego w ulicę Sienkiewicza.
3: Minęła 11, tu Radio SK2. Niemcy wygrali wczoraj z Curaçao 7-1 na mundialu, za to my wygrywamy dyszką, bo przed nami w tej godzinie 10 najlepszych polskich hitów bez reklam. Będzie też muzyczny i romantyczny. Dodam, wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: A co komu dziś Lady Punk w Radiu SK 2, a na co komu dziś poranny prysznic? Naukowcy to zbadali, no bo wiadomo, że oni badają wszystko, konkretnie to, czy lepiej brać prysznic rano czy wieczorem. Okazuje się, że ten poranny prysznic jest zdrowszy, bo zmywa bakterie, które nagromadziły się nocą i myślę, że z tych doniesień szczególnie ucieszą się wszyscy, którzy codziennie spóźniają się na poranną zmianę. Teraz mogą tłumaczyć, że rano to po prostu walczyli o swoje zdrowie.
1: SK 2.
2: SK 2.

Wehikule Czasu mam dla Was niezwykłe połączenie dwóch żywiołów. Być może nie wiedzieliście nawet, że taka piosenka istnieje. Jakie to żywioły? Ten rockowy, hardy w postaci Zbigniewa Hołdysa, a z drugiej strony też taki balladowy i kobiecy, łagodny w postaci Anny Jantar. Ja sama byłam zaskoczona, kiedy usłyszałam tę ich wspólną piosenkę, ale to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo efekt końcowy bardzo przyjemny. Ktoś między nami już teraz w Radiu SK2.

0: Takie mruczenie. Naszej szczęśliwej siódemki w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. To Bledka i Tańczy w Radiu SK 2. Za to wy już możecie głosować na wyjątkowy kawałek, który trafił do propozycji gorącej polskiej. To Wszystkie marzenia od Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej, a także Fundacji Cancer Fighters. Ja przypomnę, że Łatwo Gang zapowiedział, że jeśli Maja na TikToku osiągnie 1 000 000 obserwujących, to przebiegnie 24 maratony w 24 dni. No wiadomo, wielkie wyzwanie. Ale wiem, że łatwo innych na tapet sobie nie bierze, więc trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po.

0: małe cuda, albo te nieco większe. O nich zespół Desu przypomina nam tuż przed południem w Radiu SK2. Jakie cuda czekają na nas po godzinie 12? Kamil Nosel będzie cudował swojej wkrętce, to oczywiste, a muzycznie Mrozu, Dawid Podsiadło i zespół Ich Troje warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
2: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
6: W Stalowej Woli po południu zrobi się mokro, bo spodziewamy się przelotnych opadów. Termometry pokażą maksymalnie 19 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem niebo zasnują ciemne chmury, a jutro nadal możliwe są drobne opady z temperaturą do 22 stopni. W środę słońce wyjrzy zza chmur, a temperatura wzrośnie do 23 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
1: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
7: Minęła 12, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Strzelanina w Białej Podlaskiej, nie żyje mężczyzna, trwa obława za sprawcą. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
8: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
7: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
9: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to. To był gdzieś Teksas.
10: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka. I tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Jest, coś to się stało.
11: Dwa strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
7: Policyjni technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Mundurowi ustalają tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary. Przełom w sprawie nagród dla sportowców ogłasza Radosław Pisiewicz. Chodzi o zaległe pieniądze dla olimpijczyków, których los był niepewny z uwagi na zawirowania zonda krypto. Dziś dzięki prywatnym sponsorom wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich, przekazał szef PKO.
12: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić. Dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
7: Chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, na przykład skoczków narciarskich.
12: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i 2 trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
7: Co ciekawe, wśród podziękowań prezesa PKO nie padło nazwisko naszego olimpijskiego wicemistrza Kacpra Tomasiaka. Silny wiatr dał się we znaki w regionie łódzkim. Od wczorajszego południa strażacy interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa, które zrywały linie telekomunikacyjne lub uszkadzały auta. Najwięcej zgłoszeń było w Łodzi. Nikt na szczęście nie ucierpiał.
1: SK2 News.

0: Stalowa Wola.
1: Emanuela Kwaśniak. Wotum zaufania, absolutorium i finanse miasta to jedne z najważniejszych punktów najbliższej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Szczegóły Tomasz Widak.
2: W piątek radni zajmą się raportem o stanie miasta za 2025 rok, oceną wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz zmianami w tegorocznych finansach. W planie są też uchwały dotyczące miejskich nieruchomości i spraw społecznych. Obrady rozpoczną się w piątek o 9. To kolejna zaplanowana sesja po tym, jak dzisiejsza nadzwyczajna zwołana na wniosek radnych ostatecznie się nie odbyła.
1: To z powodu braku obecności części wnioskodawców.
3: Pan Piesiewicz nie wymienił, no to ja to zrobię tak na wszelki wypadek. Kacper Tomasiak, skoczek, zdobywca srebrnego i brązowego medalu na igrzyskach w Mediolanie. No to tak, żeby się utrwaliło, jakich mamy zdolnych sportowców, których naprawdę warto nagradzać. Pozdrawiamy Kacpra, a u nas medalowa dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Kowalska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
4: No to gramy.

0: Sylwia Grzeszczak i Karuzela w dziesiątce polskich hitów Radia SK2, a on też potrafi zakręcić człowiekowi niczym karuzela. Gdzie góra, gdzie dół, to człowiek nie wie. Wie za to, że to jest Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Barchata Małgorzata. Po tej stronie telefonu jest biura podróży w sprawie wylotu do Hiszpanii. Z panią Anitą bym chciała rozmawiać.
2: Przy telefonie?
3: Mamy informacje hotelowe. Proszę teraz, proszę pani, jakby się skupić, bo tutaj, co niektórzy nie rozumieją tematu, a hotel nas poinformował, że pralnie zmienił. W związku z tym wszystko to, co będzie, proszę panią, państwa wymieniane, będzie nakrochmalone i to będą rozmiękczać, ponieważ ten krochmal, proszę pani, sztywnieje.
2: No to, ale co mogę w tej sytuacji zrobić? Jest jakaś propozycja?
3: No propozycja jest taka, bo możemy dać cerata, proszę pani, żeby tam zbytnio nie było mokro.
2: Nie. Cerata to jest chyba jakiś dyskomfort byłby.
3: No to proszę mi powiedzieć, jakie pani ma propozycje, to będziemy, proszę pani, dyskutować w tym temacie. No bo ja niewiele mogę, proszę pani, no. To jest Hiszpania, oni nas poinformowali, żebyśmy my z polskimi klientami to załatwili. I widzi pani, mam teraz problem na głowie.
2: Aha, no to nie wiem, może jakiś problem, no to nie wiem. Trudno mi wtedy teraz odpowiedzieć tak na szybko.
3: To może zostaniemy, proszę pani, przy tej namoczonej pościeli. No to będziecie mieli przynajmniej komfort, że nie będzie sztywna, tylko będzie elastyczna.
2: No z namoczaniem, no nie chcę spać na czymś mokrym.
3: A to wie pani, że obsługa następnego dnia to porządkuje i daje kolejne.
2: Kolejne mokre, tak?
3: No, żeby nie było sztywne. To musi być mokre.
2: Nie, to może wystawię tabliczkę, że nie mają, po prostu wchodzi do pokoju i tyle.
3: A i tak, proszę pani, trzeciego dnia muszą u pani posprzątać, bo wtedy sprawdzają też barek.
2: No trudno, to co 3 dni będę jakoś tam... Nie wiem.
3: Proszę pani, to może zróbmy tak, ja bym zaradziła, żeby pierwszą noc pani pospała na tym namoczonym, a jak się pani spodoba, to ewentualnie wtedy reklamację, proszę pani, na recepcji. Może tak?
2: A no może dobrze.
3: Pościel dostarczy pani Rafał.
4: No witaj, Anita, zostałaś kręcona za biłeska.
2: Oj, uduszę cię. Losel kręca.

0: Kawał dobrego polskiego rocka. Gramy wam w Radiu SK2, zespół Golden Life za nami. A ja przyznam, że tę zagadkową wypowiedź Sławomira Peszki, którą dzisiaj próbują rozwikłać nasi słuchacze, puściłam dwóm kolegom z radiowego piętra i usłyszałam, że to albo, proszę się nie śmiać, pupa, albo głowa. Czyli tak jak godzinę temu odpowiedziała nam słuchaczka Ewa. A co powiedział Sławomir Peszko?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, po 14. Kolejna szansa na wejście do 11 SK Karniak Cup. Podpowiemy odpowiedź, to słowo na 4 litery. Zgłoszenia na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia.

0: Wszystkie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I porek.

0: Fifi Hollywood, Daria Zawiało, w takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak szybko minęło tych 9 miesięcy od ostatniego koncertu Darki na żywo, czyli wrześniowego koncertu pod PGE Narodowym w Warszawie. No i myślę, że też równie szybko zlecinamy czas do maja, czyli do pierwszej trasy koncertowej Darki po przerwie, po tej dłuższej przerwie, po odpoczynku. Mam nadzieję, że już z nowym materiałem, który być może też niedługo zaczniemy poznawać w takich małych dawkach. Tu Radio SK2. Przed nami newsy o 13.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
14: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się dość ciekawie. Termometry pokażą około 18 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie powinny one zbytnio przeszkadzać w planach. Wiatr będzie delikatny, więc nie przewiduje się większych podmuchów. Wieczorem chmury mogą się zagęścić, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
6: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
15: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Policyjna obława i akcja po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Mundrowi szukają napastnika, który oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
16: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o

0: wybuchu strzała.
1: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi, wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
0: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
2: Policja stara się ustalić tożsamość napastnika, jak i ofiary. Jutro taniej za tankowanie. We wtorek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, 98 6,52, Adliza 6,37, ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza, pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy muszą więc szykować się na droższe paliwo.
3: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
4: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
3: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
5: Ciężko, no to gdzie jeździcie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś
4: będzie odczuwalnie?
5: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepu, wszystko podrożeje, no.
3: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
4: Ale dobrze było?
3: No dobrze było, w sumie było dobrze.
2: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4%, a także na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu. Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+ bez straty pieniędzy. Od tego miesiąca do 31 maja 2027 roku trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności.
6: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia. I w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
2: Mówiła Beata Kopczyńska z Śląskiego Oddziału ZUS. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie.
7: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Sprzedaż akcji stali Stalowa Wola nabiera tempa. Miasto uruchomiło formalną procedurę wyłonienia inwestora. Zainteresowane podmioty mają czas na złożenie wniosków do 26 czerwca. Kandydaci będą musieli przedstawić plan rozwoju klubu do 2036 roku. Pierwsze rozstrzygnięcia mają zapaść na początku lipca. W czwartek wmurowany zostanie kamień węgielny pod Podkarpackie Centrum Ratownictwa w Tarnobrzegu. Obiekt przy jeziorze Tarnobrzeskim ma wzmocnić potencjał Straży Pożarnej na Podkarpaciu.
9: 3 minuty po godzinie 13. Ciekaw jestem, czy wy w poniedziałek jesteście w stanie powiedzieć o sobie tak, jak oni zaśpiewają na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gotowi na wszystko. To Phil i Lander, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry. 10.

0: Tilaf i Bóg w Radiu SK2. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, a do nas docierają głosy, że tak bardzo chcielibyście z nami, ze SK2, wziąć udział w SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. To wydarzenie 4 lipca i będzie tam za Misławek Peszko. I będzie można właśnie tam na Narodowym zgarnąć 10 tysięcy złotych, ale jak wam się uda z odgadnięciem wygwizdanego słowa w powiedzeniu Sławka, to jeszcze właśnie zgarniacie taki udział w owym wydarzeniu. Do tego tysiak kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie właśnie wtedy, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce. No a jakie słowo mamy wygwizdane? To właśnie my was o to pytamy, bo całe zdanie Sławka Peszki brzmi dokładnie tak.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i już wiemy, że nie jest to głowa i już wiemy, że nie jest to też, no, ta taka, wiecie, powszechna nazwa tego, na czym siadamy. No nie, na pewno nie. Cały czas tego słowa poszukujemy. Będzie kolejna szansa po godzinie 14. Na pewno do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię. Tymczasem cyk, cyk, wchodzicie szybciutko na sk2.pl. Tam macie wszystkie szczegóły opisane i tam też możecie się do tej zabawy zgłosić. To już 18 minut po godzinie 13, a w Radiu SK2 Sanach i Marcepan.

0: ciekaw jestem, czy są takie osoby, które w poniedziałek mają piątkowe nastroje. A może te osoby się do nas odezwą, pomachają ręką i powiedzą, tak, tak, ja jestem. No ciekaw jestem, miasto budzi się. Matko, aż się język trochę plącze. Jugopolis i Paweł Kukiz w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 28 po pierwszej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Teraz czas na małe wspominki, a będziemy sobie wspominać hit, który za chwileczkę zagram. Szare miraże, Manam. I to jeden z pierwszych wielkich hitów tego zespołu. Utwór pochodzi dokładnie, o, dobry rocznik, ten sam co ja, 1980. I pojawił się jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu grupy. Piosenka bardzo szybko zwróciła uwagę słuchaczy, bo brzmiała zupełnie inaczej niż większość polskich nagrań tamtych czasów. Było w niej sporo energii, nowej fali, rockowego pazura, charakterystycznego wokalu, kory. Tekst opowiada o tęsknocie za czymś więcej, o poszukiwaniu własnej drogi, marzeń, które czasem okazują się tylko tytułowymi mirażami. Wielu fanów uważa, że piosenka doskonale oddawała nastroje młodych ludzi na początku lat 80., zmęczonych trochę szarością, codzienności i szukających wolności. Szare miraże stały się jednym z utworów, które pomogły Manamowi zdobyć ogólnopolską popularność. Do dzisiaj regularnie, no właśnie, pojawiają się w SC2 na koncertowych składankach największych hitów polskiego rocka, również są łatwe do znalezienia. Mało kto też pewnie pamięta, że zanim Manam stał się rockową potęgą, wykonywał głównie muzykę inspirowaną kulturą wschodu i brzmieniami orientalnymi. Dopiero właśnie Szare miraże pokazały publiczności nowe, bardziej rockowe oblicze grupy. Można więc powiedzieć, że właśnie ten kawałek był jednym z najważniejszych kroków w drodze do wielkiej kariery Manamu i Kory. No to jesteście gotowi na ten rok 1980? Manam i Szare miraże? Proszę bardzo!

A może gdyby tak ci, którzy są teraz przeciążeni nauką, na przykład matematyką, właśnie zaśpiewali dokładnie tak jak Melisa śpiewa Niby o miłości, tej nauce i tej matematyce. No niedługo będzie taki czas wakacyjny, kiedy będzie można o sobie zapomnieć. Znaczy wy, nauka, matematyka i wszystkie inne szkolne dolegliwości, bo wakacje coraz bliżej. A dziesiątkę hitów jeden po drugim w Esce 2 razem z Marisą zakończyliśmy.

0: Jedynie polskie numery.
1: Te starsze i te nowsze. Ramię,
2: popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: Modlitwa o złoty deszcz to zespół Mana ma w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity, a wiem, że ci, którym bardzo zależy na tym, żeby wziąć udział w naszym evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, pewnie, no może nie modlą się, ale trzymają kciuki za to, żebym zadzwonił do kogoś z was po godzinie 14, żeby się udało odgadnąć brakujące, wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Tego zdania możecie cały czas słuchać na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a kolejną próbę odgadnięcia słowa podejmiecie już po godzinie 14, bo wtedy do kogoś z was zadzwonię i po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: W Stalowej Woli w dalszej części dnia możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, a temperatura będzie oscylować wokół 16 kresek. Wiatr wieje z zachodu, ale jest słaby, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Wieczorem niebo zasnują gęste chmury, a termometry pokażą maksymalnie 18 stopni. Jutro znowu może pojawić się przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 22 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Grozi jej nie tylko 12 lat więzienia, ale też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Kobieta usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych.
20: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy. sprawy. Pytanie jest takie, czy będzie odrębne postępowanie sądu lekarskiego, czy sąd powszechny wymierzy również, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, wymierzy również karę zawodową. No to nie umiem jeszcze na tą chwilę odpowiedzieć, ale postępowanie jest już wszczęte.
19: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Przypomnijmy, na posesji w Lutoryżu znaleziono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że w ciągu ostatnich 25 lat Magdalena H. była związana jeszcze z dwiema innymi nieruchomościami, a to może oznaczać, że śledczy będą sprawdzać także kolejne lokalizacje. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych w jednym z największych w ostatnim czasie ostrzałów. Głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Paczerska. W Kijowie jest nasz korespondent Ołek Biłecki.
1: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawnia szczątki rosyjskiego drona, który

0: Pasztor ławę Peczerską w Kijowie. Ze zdjęć wypływa, że był to bezzałogowiec Gierań. Jest on rosyjską kopią irańskiej maszyny Shahid. Ławę Peczerską po nocnym uderzeniu już odwiedził Wołodymyr Zełenski oraz przedstawicieli rządu w Kijowie. Komentując skutki ataku, prezydent Ukrainy zasugerował, że nie był on przypadkowy. Władimir Putin w sposób całkowicie cyniczny złożył życzenia Donaldowi Trumpowi, a potem równie cynicznie zadał potężny cios Ukrainie, mówi Zełenski. Według dyrekcji Ławry udało się uratować ikony i inne cenne przedmioty. Spłonęło jednak około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ich celem był Kijów, Charków i Dniepr.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśnia. Uwaga kierowcy. Od dziś do 21 czerwca trwa europejska akcja Operation Alcohol and Drugs. Masowe kontrole trzeźwości w całej Polsce i 26 innych krajach. Stalowa Wolska Policja apeluje. Trzeźwość za kierownicą to podstawa i zapowiada, że takie kontrole będą przeprowadzane również w naszym regionie. Seniorzy znów opanują stadion w Stalowej Woli. Już jutro odbędzie się Senior Jada. Wydarzenie pełne sportowe konkurencji dla starszych mieszkańców. Start o 10.
4: 3 minuty po godzinie 14. No to żeby poprawić poniedziałkowe nastroje, zapraszam na wycieczkę w stronę słońca. Pasuje? No to ze Stachurskim rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale też w tej godzinie emocje piłkarskie. Będziecie próbowali odgadnąć wygwizdane słowo wypowiedzi Sławka Peszki tylko po to, żeby dołączyć do naszej jedrastki i wziąć udział w SK Karwiaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. Zgłoszenia na sk2.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry. 10

0: Tylko bez oskarżeń żadnych. Kaja i Testosteron w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, 19 minut po godzinie 14. Na wielkich boiskach światowych mundial się odbywa, ale my tutaj w Radiu SK 2 mamy swoje mistrzostwa.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: A chodzi o to, żeby uporać się ze zdaniem, z powiedzeniem Sławka Peczki, w którym wygwizdane jest jedno słowo i od rana mamy to zdanie na tapecie, od rana próbujecie. Teraz Sebastian z nami. Dzień dobry, Sebastianie.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Wiesz, kto próbował już od rana. Byli z nami Filip i Ewa. Filip powiedział, że to słowo, którego brakuje w wypowiedzi Sławka Peczki, to są no takie powszechne określenia tego, na czym siadamy my ludzie. Zazwyczaj nie chodzi o poduszkę. Ewa z kolei typowała, że to słowo to głowa. A ty już, jak rozumiem, też swój typ masz, co? Ale jeszcze nie mów
3: tak,
0: jaki.
3: Mam.
0: Jeszcze nie mów jaki. Powiedz, co ty byś tylko zrobił, jakbyś był w naszej jedenastce na narodowym na SK Karniaki Cup.
3: Poprowadziłbym roztrenowanie całej ekipy.
0: Chyba zaczynam wyczuwać ten klimat. Chyba powoli to łapię. No dobra, to w takim razie bardzo cię proszę teraz o koncentrację, bo zagadka, Sławka, dla ciebie niezmiennie, tak jak od rana, jest taka.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: Uszy!
0: I trochę uszy, mówisz? No nie! Nie! Słuchaj, ale wiesz co, nie wymiękaj w tych zgłoszeniach dalej, kombinuj, bo mi się ta opcja roztrenowania z tobą bardzo podoba, dobra? Ja bym bardzo chętnie, tak żebyś ty, wiesz, roztrenowanie poprowadził, dobrze? Trzymam kciuki i życzę powodzenia następnym razem. Dzięki piękne i do usłyszenia, pozdrawiam.
3: Do usłyszenia, cześć.
0: To był Sebastian, który próbował, ale moi drodzy, jako że to było ostatnie podejście do tego powiedzenia Sławka Peczki dzisiaj, bo jutro od rana będzie nowa zagadka, to ja już mogę zdradzić, jakiego słowa brakowało w tym powiedzeniu. A zresztą, co ja będę zdradzał, zrobi to sam Sławek Peszko.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę duma.
0: A, no właśnie, trochę duma! Czyli w sumie Filip, który powiedział inne słowo z literką P w środku, był najbliżej, tam wystarczyło je do literkę podmienić. Chodziło dzisiaj o słowo duma. Tego słowa brakowało, a jutro od rana, no nie, że nowy Sławek Peszko. Sławek Peszko ten sam, znany i lubiany. Ale będzie nowe zdanie, nowe powiedzenie i nowe wygwizdane słowo, którego wy będziecie szukać. A wszystkie szczegóły zabawy i zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: to popadając nasz Disneyland na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Założę się, że niektórym wróciły wspomnienia kaset magnetofonowych i czasów, kiedy na przykład na ulubionej piosenki na listach przebojów głosowało się wysyłając kartki pocztowe. Takie to były czasy. 20 do 15, ale niezależnie od tego, jak bardzo czasy się zmieniają, w piłce nożnej chodzi o jedno, żeby piłkę umieścić w świetle bramki, trafić do siatki, nazywajcie to jak chcecie. Tylko żeby to było możliwe, to najpierw trzeba skompletować jedenastkę. I my w SC2 właśnie co robimy? Po co kompletujemy jedenastkę? A po to, żeby się z wami spotkać na evencie SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca dokładnie. I żeby ktoś z was właśnie tego dnia i na tym evencie mógł zgarnąć jeszcze 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, do drużyny możecie dołączyć, to jest możliwe, jeżeli odgadniecie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. No dzisiaj się nie udało, ale niebawem na sk2.pl pojawi się kolejna zagadka, kolejnego słowa będzie brakować. Jutro od rana znowu będziemy dawać wam szansę w tym temacie, więc trzymajcie rękę na pulsie, kontrolujcie emocje. Na sk2.pl się zgłaszacie i tam macie wszystkie szczegóły. A gdyby wam pocałunków brakowało? Nie no, osobiście w tej kwestii nic poradzić nie mogę, ale muzycznie owszem. Sanach będzie za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
15: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: I po reklamie.

0: Sarah James, Somebody, to SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15. Kto o 15 będzie już wolny i po robocie? O, paru szczęściarzy, oczy ma wyobraźni, widzę. Ja po 15 będę grał tak, żeby miło było albo już wracać do domu, albo jeszcze pracować, żeby ten poniedziałek jakoś się układał, ale też po 15 skąd to się wzięło, jako że jesteśmy niesieni falą piłkarskich emocji, bo u nas emocje ze Sławkiem Peszko związane i naszym kompletowaniem jedenastki na SK Karniaki Cup, ale też mundial mamy, no to ja wam dzisiaj opowiem, skąd wziął się VAR i co to w ogóle jest ten VAR.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Będę był to al ristorante.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: W Stalowej Woli po południu temperatura osiągnie 18 kresek, słońce schowa się za chmurami, ale deszczu nie przewidujemy. Ciśnienie będzie stabilne, a wiatr umiarkowany, co sprawi, że warunki będą dość komfortowe. Na jutro prognozujemy delikatny, przelotny deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wiatr pozostanie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie był niepoczytalny, uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Jarosław W., który rok temu w kwietniu zabił lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Wdowa po zamordowanym lekarzu nie kryje oburzenia.
17: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
4: Mówi Iwona Solecka, wdowa.

0: pomocy w ukrywaniu się polityka, który jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono. Przypomnijmy, Ziobro uciekł z Węgier do USA 9 maja, posługując się wizą dziennikarską.
0: Mateuszu, dziękujemy. Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Jest wniosek do samorządów o wycinkę. Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Z tym nie zgadzają się społecznicy i protestują. Ostateczna decyzja będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Wakacje za pasem. Policja zapowiada kontrolę autokarów wyjeżdżających z dziećmi na wypoczynek. W Stalowej Woli punkt kontrolny znajduje się przy Zespole Szkół nr 2 przy ulicy 1 Sierpnia. Ekologiczne warsztaty i wymiana roślin w Stalowej Woli jednak później. Organizatorzy przełożyli wydarzenie spotkania z ekologią, zielone warsztaty i kuchnia Zero Waste z powodu niesprzyjającej pogody. Spotkanie to odbędzie się w najbliższy piątek o 16 na placu zabaw przy energetyków.
4: 3 minuty po godzinie 15. Hej, hej, Daria Zawiałow. Tak muzycznie rozpoczniemy tę godzinę. A później nasi ulubieńcy, duet Kuba i Kuba. Będzie też Kasia Wilk. Będzie również kombi z życzeniami słodkiego, miłego życia. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjątkowo po 15. Ja opowiem, skąd się wziął w piłce nożnej VAR. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak wy jesteście tymi naszymi ziomkami, którzy dzisiaj mają urodziny, to właśnie to są życzenia dla was od zespołu Kombi, no, od nas, od Eski 2. Przy okazji zapytam, czy wy też tak macie, że jak jest to, ta solóweczka na perkusji w tym kawałku, to udajecie, że jesteście perkusistami, takimi wirtualnymi? Ja? Zawsze. 18 po trzeciej. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz Mateusz Ziółko i W płomieniach. A jako, że tematyka piłkarska teraz jest numerem jeden, to ja wam powiem, skąd się wziął VAR.
1: Skąd to się wzięło?
0: Wszyscy o tym mówią, teraz VAR jest normą, a VAR to tak naprawdę system wideoweryfikacji stosowany w piłce nożnej. Jego zadaniem jest pomaganie sędziemu głównemu w podejmowaniu najważniejszych decyzji podczas meczu. VAR nie analizuje każdej sytuacji, ale interweniuje tylko w czterech przypadkach. Przy golach, rzutach karnych, czerwonych kartkach oraz sytuacjach pomyłki dotyczącej tożsamości zawodnika, tak to się nazywa. Podczas meczu specjalny zespół sędziów obserwuje wydarzenia na wielu ekranach i korzysta z różnych ujęć kamer. Jeśli zauważy możliwy błąd arbitra, no to informuje go przez zestaw słuchawkowy. Sędzia może wtedy sam obejrzeć powtórkę na monitorze przy boisku albo zaufać rekomendacji zespołu VAR. System został po raz pierwszy wykorzystany podczas mundialu w 2018 roku. No i od tego czasu stał się standardem w większości najważniejszych lig oraz turniejów piłkarskich. Zwolennicy twierdzą, że ogranicza liczbę błędów, a przeciwnicy narzekają, że odbiera spontaniczność i wydłuża mecze. Ale można wtedy na dłużej do toalety na przykład. Pierwszym takim wielkim turniejem reprezentacyjnym z VAR-em był mundial w Rosji w 2018 roku. Według FIFA dzięki temu systemowi skuteczność kluczowych decyzji sędziowskich wzrosła do ponad 99%. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście lat wcześniej wielu działaczy piłkarskich uważało, że korzystanie z powtórek wideo jest sprzeczne z duchem futbolu. Czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, i tak kij ma zawsze dwa końce.
1: Skąd to się wzięło?

0: O, mówcie sobie takie ładne rzeczy, jakie Kora nam tutaj wyśpiewała. Manam, po to jesteś na świecie. W Radiu SK2 bo u nas najlepsze polskie hity i już minęła 15.30. Czas na skrót najważniejszych newsów. Teraz w SK2 Michał Przybyła.
1: 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., oskarżonego o zamordowanie 16-letniej Letmai z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu. Obecnie chłopak wrócił do aresztu, prawdopodobnie spędzi tam najbliższe 3 miesiące. Dramatyczna akcja policji.

0: I w Łodzi trzylatek ubrany jedynie w pieluszkę stał na parapecie okna na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Podrzecznej. Zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do służb wczoraj po godzinie 16:30, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
1: Na całe szczęście drzwi były otwarte i po chwili maluszek był już pod opieką stróża prawa.

0: ogłoszenie o niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do służb wczoraj po godzinie 16.30, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
1: Na całe szczęście drzwi były otwarte i po chwili maluszek był już pod opieką stróża prawa.

0: W Radiu SK2 najlepsze polskie hity. Piotr Rubik, Psan. Dla ciebie też tak macie, że jak słuchacie twórczości Piotra Rubika, to wam się jakoś tak bajkowo robi na duszy i na sercu. Jeszcze bajkowo mogłoby się zrobić na koncie, nie? Mam nadzieję, że szefowie to słyszą i odpowiednio przed wakacjami, przed sezonem urlopowym docenią. 19 minut zostało do godziny 16. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wasze próby i zmagania z zagadką dźwiękową w wypowiedzi Sławka Peszko, które słowo wygwizdaliśmy. No to dzisiaj się nie udało, ale słuchajcie, na sk2.pl już jest nowa zagadka i już można kminić, co takiego zostało wygwizdane tym razem.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: Co mi panie dasz? Bajm w SC2, za chwilę godzina 16. No, o tej porze to już by się przydało, może, żeby trochę wolnego wpadło, co? Mam nadzieję, że już część po pracy, że kolejna część będzie za moment, a jak ktoś narzeka, bo tej pracy nie ma, bo tam gdzieś się pracę straciło, no to trzymam kciuki, żeby się pracę odzyskało jak najszybciej. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz 16 i punktualnie o 16 też u nas najświeższe newsy.
1: Reklama.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli

0: NestBanku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. NestBank.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: W Stalowej Woli w poniedziałkowe popołudnie możemy spodziewać się umiarkowanego deszczu. Termometry pokażą około 18 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Wiatr będzie delikatny, co sprawi, że nie odczujemy jego obecności zbyt mocno. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro natomiast nad miastem pojawi się niewiele chmur, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Blokady dróg, kontrole pojazdów i przeszukania terenu. Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Wiadomo, że ofiara to 44-letni Rosjanin.
12: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
11: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
13: Były 4 strzały, myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to jakiś Teksas.
14: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Coś się stało.
15: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
11: Policyjni i technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. PKOL znalazł rozwiązanie. Po tym, jak ze swoich zobowiązań sponsorskich wobec olimpijczyków nie wywiązał się jeden ze sponsorów komitetu, chodzi o spółkę Zonda Krypto, związek nie był w stanie wypłacić premii dla medalistów tegorocznych Igrzysk Olimpii Zimowych. Dziś prezes związku ogłosił przełom w tej sprawie, o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Premie za osiągnięcia olimpijskie nie są niczym nowym. Sęk w tym, że najlepsi sportowcy Igrzysk w Mediolanie i Cortinie część nagród od związku mieli otrzymać w kryptowalutach. Problem pojawił się, kiedy niewypłacalna stała się Zonda Krypto. Niedługo potem spółka zniknęła, a wraz z nią pieniądze sportowców. Po kilku miesiącach prezes Komitetu Olimpijskiego znalazł rozwiązanie.
17: Zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić. Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konto naszych sportowców i trenerów.
16: Mówi Radosław Piesiewicz. Środki pochodzą głównie od prywatnych sponsorów.
11: Mateuszu.

0: Dziękujemy.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Jak dojeżdża się w powiecie niżańskim i co warto poprawić? O to pytają mieszkańców autorzy ankiety dotyczącej transportu i dostępności komunikacyjnej. Organizatorzy chcą sprawdzić, czy łatwo dostać się do pracy, szkoły czy lekarza i co można poprawić w lokalnym transporcie. Ankieta dostępna jest na stronie powiatu niżańskiego. Dziś ruszają trzydniowe stalowowolskie Dni Seniora, które w tym roku połączono z obchodami pięciolecia Centrum Aktywności Seniora. Pierwsze wydarzenia już za godzinę w NDP.
3: Jak to jest z tym obrzydliwym tematem pod tytułem pluskwy? No właśnie, o tym za chwileczkę w swojej prawdzie będzie mówił Jarząbek, a ja będę dla uprzyjemnienia czasu, podkreślam uprzyjemnienia, grał najlepsze polskie hity. Będzie Carla Fernandez, będzie zespół Hej, najpiękny duet otworzy tę godzinę Krzysztof Krawczyk i Jelita Bartosiewicz. Trudno tak razem być tam ze sobą. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Maciej Musiałowski, Flora, będzie Ania Wyszkonie, będzie Robert Kojnacki z Andrzejem Piasecznym, czyli kultowy duet z kultowej płyty, z kultową piosenką Prawie do nieba, ale teraz nie mniej kultowy nasz eskowo-dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Są małe, nikczemne i potrafią nieźle zajść za skórę. Pluskwy. Gdzie je znaleźć i co z nimi zrobić? O tym dzisiaj. Bo pluskwy potrafią skrywać się nie tylko w łóżkach czy kanapach, o nie, bo są również i w doniczkach. Gęste liście i wilgotna ziemia tworzą dla nich świetne warunki, zwłaszcza w paprociach, bluszczach, storczykach, fikusach i skrzydłokwiatach. Najczęstsze ślady ich obecności to są takie ciemne kropki na doniczkach i liściach, przezroczyste wylinki oraz drobne, białe jajeczka przypominające ziarenka sezamu. Dodatkowym sygnałem może być mdławy zapach i swędzące ukąszenia u domowników oczywiście. Jeśli pojawią się w roślinach, można zacząć od usunięcia starej ziemi, mycia doniczek i zastosowania diatomitu. Gdy owady są już w całym mieszkaniu, no to zwykle nie obejdzie się bez profesjonalnej dezynsekcji.

0: matko, jedyne, ale się zasłuchaliśmy. To jest najnowsza propozycja od Artura Rojka w Radiu SK2. Wśród najlepszych polskich hitów. Numer nazywa się W objęciach. Zaraz będzie Reni Jusis, kiedyś cię znajdę. Będzie Budka, Suflera, Ratujmy co się da. A no właśnie, jako że się zasłuchaliśmy, to nawet się nie obejrzeliśmy. A już 28 minut do godziny 17. Najwyższa pora na skrót najważniejszych newsów w SK2. Michał Przybyła.
1: Dziecko w szpitalu, rodzice zatrzymani. Kilkumiesięczne niemowlę w powiecie augustowskim miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. To nieoficjalne informacje. Prokuratura na razie nie podaje żadnych szczegółów tej sprawy.
2: Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzeniem z kilkumiesięcznym dzieckiem. Natomiast na chwilę obecną wygląda dobre śledztwo, nic więcej nie powiem.
1: Mówi prokurator rejonowy Sebastian Piekarski. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest niemowlę. Statki z ropą ponownie wypływają przez cieśninę Ormus, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Według niego południowy szlak żeglugowy jest całkowicie bezpieczny, a ruch odbywa się bez opłat pobieranych przez Iran. Reakcja rynku była natychmiastowa. Cena ropy Brent spadła około 5% do $83 za baryłkę. Kibice piłki nożnej już mogą szykować popcorn. O 18:00 startuje kolejny mecz Mistrzostw Świata. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o północy Arabia Saudyjska z Urugwajem.

0: Jeżeli chcecie emocji piłkarskich, do Mundialu odsłabną oczywiście dzisiaj już o 18:00 Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka grać się będzie, ale też emocje piłkarskie czekają w naszej zabawie. SK Karniaki Cup, kompletujemy ekipę na Narodowy, na 4 lipca. Tam będzie można zgadnąć 10 tysięcy złotych, a żeby się do naszej 11 załapać, to musicie odgadnąć, jakie słowo w opowieści Sławka Peszki wygwizdaliśmy. O, właśnie, ta zagadka, która będzie obowiązywać jutro, już czeka na sk2.pl i tam się zgłaszacie.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Znałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze

0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Państwowa Akademia Nauk, Stopne Studia, Lice Inżynierskie, Magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
1: I po reklamie.

0: Kwiat jabłoni było, minęło. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to wcale nie było, minęło. To nie jest tak, że teraz Kasia Abdzielni, Jacek Abdzielni tak już będzie zawsze, bo podejrzewam, że kwiat jabłoni odzyska twórczą energię, taką wspólną, no to na pewno powróci i na pewno nas czymś zaskoczą. Za to kciuki trzymamy. Po godzinie 17 zaskakiwać was będzie Kinga Baryga. Kinga, która ma przygotowane i zagra dla was kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów.

0: Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i

0: Marche. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas pochmurne niebo, a temperatura utrzyma się na poziomie 17 kresek. Wiatr będzie lekki, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy są wrażliwi na jego zmiany. Jutro w Stalowej Woli również spodziewamy się chmur, ale temperatura wzrośnie do 22 stopni. Na razie nie przewidujemy opadów, dlatego parasole mogą zostać w domu. Zaraz w Radiu SK 2 Newsy, więc zostańcie z nami.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy SK2. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
17: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
16: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronicowa.
17: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią, o ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
16: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mam nadzieję, że wszyscy widzą, jak Putin broni chrześcijańskich wartości. Tak szef MSZ-u Radosław Sikorski komentuje uderzenie Rosji w Ławrę Peczerską w Kijowie. W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska intensywnie atakowały Kijów z powietrza. Prawosławny klasztor, symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, uznany przez UNESCO za zabytek światowej spuścizny, stanął w płomieniach po uderzeniu dronem. Ten atak był skandaliczny, ocenił Radosław Sikorski.
18: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja

0: Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
1: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa.
0: Zdaje się, że Putinowi słabo idzie. W Mołdawii przerżną, w Rumunii przerżną, na Węgrzech przerżną, w Armenii przerżną. Mamy nadzieję, że w Ukrainie będzie to samo.
1: Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ich celem był Kijów, Charków i Dniepr. 9 osób zginęło, około 30 zostało rannych.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Wotum zaufania, absolutorium i finanse miasta to jedne z najważniejszych punktów najbliższej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Szczegóły Tomasz Widak.
4: W piątek radni zajmą się raportem o stanie miasta za 2025 rok, oceną wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz zmianami w tegorocznych finansach. W planie są też uchwały dotyczące miejskich nieruchomości i spraw społecznych. Obrady rozpoczną się w piątek o 9:00. To kolejna zaplanowana sesja po tym, jak dzisiejsza nadzwyczajna zwołana na wniosek radnych ostatecznie się nie odbyła.
3: To z powodu braku obecności części wnioskodawców.
5: 3 minuty po godzinie 17:00 mamy poniedziałek. Najlepsze polskie hity grają dalej. A jak poniedziałek, to pytanie, dlaczego ten poniedziałek jest dobry i fajny i dlaczego możemy nazwać go fajnym działkiem? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK2, a ja gram. Najlepsze polskie hity. Na dobry początek Natalia Schroeder i Lustra, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
2: SK2.

17,5 minuty po godzinie 17. T-Love i I Love You. To jest właśnie ten moment, żeby powiedzieć swojej drugiej połówce. Jeśli na przykład wracacie z pracy i jedziecie z nią, albo to jest dobry moment, żeby do tej drugiej połówki zadzwonić. A ja pytam was przy okazji, dlaczego dzisiaj poniedziałek jest fajnym działkiem. I odezwał się m.in. Marek. Marek napisał tak: dobrze, że was słychać też na Sycylii. No domyślam się, Marku, że to jest jeden plus, a drugi jest taki, że jednak jesteś niekoniecznie w Polsce, bardzo deszczowej jak na razie, ale właśnie na Sycylii, gdzie świeci słońce, jest pięknie i jeszcze można posłuchać najlepszych polskich hitów. No to jest połączenie idealne, więc poniedziałek możesz zaliczyć do naprawdę udanych. My również, bo mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, już teraz Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. SK2. A wy cały czas piszcie, dlaczego poniedziałek jest fajnym działkiem.

na największy hit, jeden z największych polskich hitów lat 80. W 1988 roku, dokładnie wtedy, 15-letni Krzysztof Antkowiak zelektryzował tym numerem publiczność na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i stał się wtedy idolem młodego pokolenia. Wiecie już, o jaki numer chodzi? Otóż tak, Zakazany owoc. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc w Radiu SK2 w ramach Wehikułu Czasu. Gramy Wam specjalnie teraz.

0: Dawid Podsiadło i Sezon, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. I właśnie pytam was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? Odezwała się też Karolina, która napisała nam na Messengerze Radia SK2, że ona jest zadowolona, że dla niej poniedziałek jest fajny, bo jest wolny. Cały weekend świętowała wesele swojej siostry, a teraz może odpoczywać. No i rzeczywiście jest to powód, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Karolina, dla ciebie oczywiście kubek Radio SK2. Dziękuję ci bardzo za twoją wiadomość. A my gramy dalej. Po krótkiej przerwie wracam do was razem ze mną między innymi Beata, ale także Sasza Strunin.
1: SK2. Reklama.
2: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spalarnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
1: I po reklamie.

0: wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będą m.in. Wilki i Kuba i Kuba, ale także pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
1: I po reklamie.
6: Minęła 18, Michał Przybyła, to są Newsy SK2. Publiczne zapewnienie prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, mówi w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z przywódcą USA przy okazji zaproszenia na uroczyste obchody 80. urodzin Trumpa. Idzie za kraty na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Do zbrodni doszło w sobotę. Zatrzymany w sprawie Mateusz G. usłyszał dziś zarzuty. Przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy, a powodem miała być kobieta, której taksówkarz w przeszłości miał wyrządzić krzywdę. Piłka nożna, spać nie można. Jedni z głównych faworytów mundialu Hiszpanie właśnie rozpoczęli spotkanie z debiutującą na mistrzostwach świata Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 mecz Belgii z Egiptem, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3:00 nad ranem Iran zagra z Nową Zelandią.
0: Zanim jednak mecze, to gramy kolejne najlepsze polskie hity, bo to jest Radio SK2. Dodatkowo w tej godzinie pobawimy się również w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Ja mam kubek Radio SK2, którym bardzo chętnie się podzielę. Wystarczy, że zostawicie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja po 18 będę do kogoś dzwonić. Ale zanim telefony, do Was to gramy.

0: Dawna to wiem.
1: Męski Grani Orkiestra, Męski Grani Orkiestra 2026. Ciężko tego numeru nie śpiewać. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z numerem Nareszcie, czyli numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. Ostatniego notowania. Jeżeli chcecie, żeby ten numer się utrzymał właśnie na pierwszym miejscu, to cały czas możecie na niego głosować. A my już za chwilę będziemy bawić się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zanim jednak do kogoś z Was zadzwonię, to chciałabym przypomnieć zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się odpowiedzieć na te pytania w 30 sekund bez słowa tak i bez słowa nie, to zgarniacie ode mnie kubek Radio SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment będę do kogoś z Was dzwonić.
2: SK2.
1: Ale zanim zadzwonię, to zagram. Spokojnie. Tak na odstresowanie po tym poniedziałku w pracy. Paula i od dziś w Radiu SK2.

0: Sarsa i Zakry. I tak wam gramy 23,5 minuty po godzinie 18. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: A razem z nami będzie bawiła się Asia. Cześć Asiu!
3: Hej, wszystkich witam serdecznie.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: W tej chwili właśnie jadę po córkę do szkoły muzycznej.
0: A, czyli rozumiem, że obowiązki rodzica w pełni?
3: Dokładnie tak.
0: To my ci trochę poprzeszkadzamy. Ja jeszcze przypomnę zasady tejż zabawy. Zabawa Nie mów tak, nie mów nie polega na tym, że ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań masz 30 sekund. Musisz na nie odpowiedzieć, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Wiesz coś o ludzkim ciele?
3: Wiem.
0: Serce jest po prawej stronie, prawda?
3: Wydaje mi się.
0: Czy może po lewej?
3: Być może.
0: Serce bije bez przerwy?
3: Cały czas.
0: A odpoczywa czasem?
3: Nie. O, trudno.
0: Próbuj, dawaj Asia, dalej, nie poddawaj się.
3: Odpocznie.
0: Myślisz, że to niemożliwe? Znowu pojawiło się tak, ale to nic, to nic. Asiu, mimo wszystko wielkie gratulacje dla ciebie. Udało ci się prawie przejść bezbłędnie. Mimo wszystko my mamy dla ciebie nagrodę pocieszenia, dobrze?
3: Okej, okay. Wydawało mi się, że to jest łatwiejsze. Zawsze słuchałam was, myślałam, że super, kurczę, jak można odpowiedzieć tak, skoro tego nie można.
0: Właśnie, te pytania są tak skonstruowane, że rzeczywiście to nie jest takie proste, choć proste się wydaje, ale mimo wszystko, Asiu, wielkie gratulacje dla ciebie, bo prawie ci się udało, niewiele zabrakło.
3: Dziękuję.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się i bezpiecznej podróży ci życzymy oczywiście.
3: Dzięki,
0: pa.
3: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej, już teraz Bledka i Tańcz.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: I gramy Wam kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cymsi i cały czas, ale będzie też Dodaj Pamiętnik.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Motyle. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Między innymi cześć, jak się masz, od Sobla i Sanach.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz sam.

0: dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Emanuela Kwaśniak. Seniorzy znów opanują stadion w Stalowej Woli. Już jutro odbędzie się Senior Jadam, wydarzenie pełne sportowych konkurencji, przygotowanych specjalnie dla starszych mieszkańców. Start o 10 na stadionie lekkoatletycznym SIR. Organizatorzy zachęcają także kibiców do wspólnego dopingu.
15: Co, gdzie, kiedy?
14: Zbliża się Dzień Taty i będzie okazja, żeby zamiast gotowego prezentu przygotować coś od siebie. Dom Kultury w Nowosielcu zaprasza dzieci na wspólne kreatywne popołudnie w planie tworzenie zakładek do książek i kartek dla taty, a także czytanie opowieści o tacie. Spotkanie odbędzie się w środę od godziny 14.
16: 19 wybiła. Jeśli szukacie sposobu na zwiększenie poziomu dopaminy i poprawę nastroju, to już za chwilę dam Wam kilka cennych porad. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę Wam pogram najlepszych polskich hitów. W tej godzinie również wehikuł czasu, czyli wrócimy do tych starych, dobrych numerów, które przypomną o dawnych, pięknych czasach. Ale najpierw duet idealny. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz? Mam nadzieję, że Wy macie się dobrze. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
17: SK dwa.
18: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Myslowic i chłopcy, 13 minut po godzinie 19 w Radiu SK2, bo to są przecież najlepsze polskie hity. A ja wspominałam wam o tym, co poprawia nastrój i zwiększa poziom dopaminy. Zdradzam tę tajemnicę. Otóż okazuje się, że pojawiły się takie specjalne badania, które pokazują, że małe, nowe doświadczenia, takie jak na przykład jednodniowa wycieczka, jakaś taka nieplanowana wędrówka, czy spacer po nowej ulicy, zwiększają właśnie poziom dopaminy i poprawiają nam nastrój. Dlatego naukowcy stwierdzają, że my wcale nie potrzebujemy długich wakacji. Po prostu jest potrzebna przerwa od rutyny. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze jedną rzecz, bo niedługo sezon się kończy, więc truskawki z jogurtem naturalnym i z cukrem. One też potrafią poprawić nastrój. A do tego dodałabym najlepsze polskie hity, bo takie wam gramy w Radiu SK2 i one też potrafią poprawić humor. Już teraz Vicky Gabor i Superhero.
1: SK2.

0: ciebie tu.
1: Wilki na zawsze i na wieczność, tak wam gramy w Radiu SK2, a teraz przyszedł czas, żeby cofnąć się delikatnie w czasie.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dobrze, to cofnijmy się do 1978 roku, bo to właśnie wtedy powstał numer Piechotą do lata. To legendarny już

debiut grupy Baim. Piosenka skomponowana przez Jarosława Kozidraka i opatrzona tekstem Beaty Kozidrak przyniosła zespołowi nawet drugie miejsce w konkursie debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Później błyskawicznie idąc na szczyty list przebojów. I tak ten przebój trwa.

0: Łatwoganki, Majko, Fundacja Cancer Fighters, wszystkie marzenia. Bo jak będzie trzeba, to zagram ją w SC i SC2 i my ją właśnie gramy specjalnie dla Was. Wszystkie marzenia właśnie od Łatwoganga i Majko czeka na Was w propozycjach do najnowszego notowania Gorącej Polskiej 20. Warto zaglądać na sk2.pl, tam możecie głosować i kto wie, może ten numer trafi na listę na najnowsze, w najnowszym notowaniu Gorącej Polskiej 20. A takie już w piątek po godzinie 18. Zapraszam Was na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
5: Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady. Niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
9: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
10: I nic dziwnego.

0: wygrywaj w punktach Lotto.
1: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan i nic dziwnego.

0: Manam, bez ciebie umieram. Ja wiem, o kim albo o czym możemy tak powiedzieć, o słońcu, którego w całej Polsce zdecydowanie brakuje, ale moi drodzy, przypominam, że ta pogoda się będzie zmieniać od piątku. 27 stopni, w niektórych miejscach nawet powyżej 30. Weekend też zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciepły. No wszystko wskazuje na to, że lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ale najpierw najlepsze polskie hity. One jednak wygrywają ten wyścig po 19. Takie wam będę grać.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowy już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Emanuela Kwaśniak. Silniki sprzed lat, błyszczące karoserie i klimat dawnej motoryzacji znów wracają nad zalew Podwolina. 28 czerwca odbędzie się 6. wystawa samochodów i motocykli zabytkowych w Nisku. Na miejscu będzie można zobaczyć klasyczne auta i motocykle, porozmawiać z właścicielami i poczuć atmosferę motoryzacyjnej podróży w czasie. To wszystko 28 czerwca. Start o 13 nad zalewem Podwolina w Nisku.
0: Wybiła godzina 20. Najlepsze polskie hity grają dalej, już za chwilę Kasia Kowalska i Antidotum, ale też w tej godzinie opowiemy sobie, jak powinniśmy myć truskawki, bo jak się okazuje, eksperci radzą i mówią, jak robić to najlepiej, żeby wszystkie truskawki porządnie wymyć. No to ja wam zaraz o tym opowiem, ale najpierw gram. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK2. 14,5 minuty po godzinie 20. Ach, jak oni dobrze brzmią. Jak ich się dobrze słucha. Ten duet będziecie mogli również usłyszeć na żywo, a to podczas SK Music Tour w Buczku, bo tam święto truskawki będzie się odbywać w najbliższy weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. I właśnie tam chłopaków Kuba i Kuba będziecie mogli posłuchać właśnie na żywo. Swoją drogą wspominałam wam tutaj, że są pewne sposoby, jak dobrze umyć truskawki i okazuje się, że takim najlepszym jest zimna woda i soda oczyszczona. Taki roztwór sody oczyszczonej możemy przygotować za pomocą litra zimnej wody i jednej łyżki sody oczyszczonej. Zanurzamy truskawki w tej mieszance i pozostawiamy na 2-3 minuty. To spowoduje, że wszystkie pestycydy, bakterie oraz grzyby zostaną usunięte i wtedy bez żadnych oporów truskawki można wcinać. A jeszcze coś dla fanów sportu. No jak się okazuje, Hiszpania remisuje z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0. Tego to się chyba nikt nie spodziewał. Ale wróćmy do truskawek, wróćmy do najlepszych polskich hitów. Już teraz Kombi, już ci nie wybaczę.
1: SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

Oskar Cyms, Carla Fernandez, Do Gwiazd. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Do Gwiazd, a część z was to mocno by chciała do weekendu. Monika napisała, pomóżcie mi w tym odliczaniu do piątku, bo w piątek zaczynam dwutygodniowy urlop, już taki wakacyjny. No dobrze, Monika, to trzymamy kciuki, żebyś dotrwała do tego weekendu, do tego piątku i my ci w tym pomożemy. I najlepsze polskie hity ci w tym pomogą. Już teraz Marisa i Odkocha, a dalej kolejne najlepsze polskie kawałki. SK2.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znajduje się aktualnie na 16 miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale za sprawą waszych głosów wszystko może się zmienić. Wystarczy, że zajrzyjcie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Zagłosujecie na ten bądź na inny swój ulubiony numer. Kto wie, może właśnie wiem, że było warto od Ani Karwan. Wiem, co było warto od Ani Karwan. Wyląduje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach. Macie czas do piątku, do godziny 18. Wtedy najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki u Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I pory.

0: Cortez i Hejwy. Tak kończymy godzinę 20 po 21. Najlepsze polskie hity grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaśniak. Pogoda pokrzyżowała plany, jednak to nic straconego. Stowarzyszenie Spektrum ze Stalowej Woli poinformowało, że ze względu na złą pogodę wydarzenie spotkania z ekologią Zielone Warsztaty i Kuchnia Zero Waste zostało przełożone. Na uczestników wciąż czekają warsztaty rękodzielnicze, sadzenie ziół, wymiana roślin czy kiermasz zabawek, ale już w nowym terminie, dokładniej w piątek 19 czerwca od 16 od 19 na Placu Zabaw przy Energetyce.
3: Magazyn lokalny.
4: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. W podkarpackich, ale też i naszych stalowowolskich lasach pojawiły się już kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. Dlaczego? O tym powie Katarzyna Rajzer z podkarpackiego sanepidu.
5: Dlaczego tak boimy się kleszczy? Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwioobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego jest długi i zwykle trwa on od 2 do 3 lat. W tym czasie kleszcz przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Jakie choroby przenoszą kleszcze? Kleszcze, tak jak już wspomniałam, są wektorami wielu chorób zakaźnych. W czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanek żywiciela ślinę, która może zawierać różne drobne ustroje chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy, pierwotniaki, i możliwe jest przeniesienie więcej niż jednego patogenu. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne przede wszystkim za przenoszenie takich chorób jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, to są choroby najczęściej odnotowywane w Polsce, Ponadto może być odpowiedzialne za wystąpienie gorączki kół, tularemii, babeszjozy, anaplazmozy czy rykacjos. Najbardziej popularna choroba występująca w Polsce to borelioza. Jest to wieloukładowa choroba wywołana przez krętki z rodzaju borelia, obecna w ślinie zakażonych kleszczy. Do takich charakterystycznych objawów zakażenia należy rumień wędrujący. Nie należy mylić tego rumienia z podrażnieniem miejscu ukucia przez kleszcza. Rumień wędrujący jest charakterystyczny, występuje w postaci obrączki. Środek jest jaśniejszy, natomiast ta obrączka wokół jest ciemniejsza. Do charakterystycznych objawów czy postaci boleriozy należy też porażenie nerwu twarzowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bądź nabyte bloki przedsionkowo-komorowe, czy też przewlekłe zapalenia stawów i korzeniowe zespoły burgowe. Boleriozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych dowodzących obecność swoistych przeciwciał. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na boreliozę? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 1888 przypadków zachorowań na boreliozę, natomiast w roku 2025 tych zgłoszeń zachorowań na boreliozę odnotowano 3200. W Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29 860 zachorowań, natomiast w roku 2025 w Polsce odnotowano 34 963 przypadki zachorowań na boreliozę. Drugą jednostką chorobową, która też jest stosunkowo często występującą, a związaną z tutaj przeniesieniem zakażenia przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego, wywołana przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Ta choroba przebiega zwykle dwuetapowo. W pierwszej fazie przypomina grypę, objawia się złym samopoczuciem, narastającym osłabieniem, bólem głowy, mięśni. Mogą wystąpić dodatkowo nudności, wymioty i bóle brzucha. W drugiej fazie tej choroby pojawiają się objawy neurologiczne, zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy, połykania, aż do wystąpienia śpiączki. Jest to poważna choroba, która jest związana z koniecznością hospitalizacji, często związana z powikłaniami. Rozpoznanie zapalenia mózgu jest możliwe dopiero w fazie objawów neurologicznych. Nie ma też przyczynowego leczenia zapalenia mózgu. Skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie. Jak wyglądają dane liczbowe dotyczące kleszczowego zapalenia mózgu? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 34 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu, w 2025 39 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Natomiast w Polsce w roku 2024 odnotowano 805 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, a w roku 2025 647 przypadków. Jak należy postępować, kiedy zauważymy kleszcza? Kleszcza należy usunąć jak najszybciej po zauważeniu. Im szybciej usuniemy kleszcza z naszej skóry, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia drobnoustrojami wywołującymi choroby przenoszone przez kleszcze. Ryzyko przeniesienia zakażenia zwiększa się znacząco po upływie 24 godzin od ugryzienia. Miejsce wkłucia należy umyć wodą z mydłem, zdezynfekować, ręce umyć, a następnie obserwować pod kątem pojawienia się zmian skórnych, czyli tego rumienia wędrującego lub wystąpienia objawów ogólnoustrojowych, takich jak podwyższona temperatura, dreszcze, bóle głowy. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów należy skontaktować się z lekarzem celem wykonania badań i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jak można zminimalizować ryzyko ukąszenia przez kleszcza? To jest oczywiście odpowiedni ubiór podczas przebywania w lesie, parku czy na łące, czyli noszenie odzieży zakrywającej jak największe części

0: ciała, długie spodnie, koszula z długim rękawem oraz stosowanie repelentów, czyli tych preparatów odstraszających kleszcze. Oczywiście zgodnie z zaleceniami producenta, tutaj należy stosować się ściśle do tych wytycznych producenta. Nie należy też wydłużać przerw między kolejnymi zastosowaniami tych środków, ponieważ może to osłabić skuteczność ochrony. Po pobycie w lesie lub na terenach zielonych należy dokładnie obejrzeć całe ciało, szczególnie pachy, pachwiny, zgięcia kolan, łokci, miejsca za uszami, skóry głowy. Zalecana jest też kąpiel i zmiana odzieży po powrocie do domu.
1: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
2: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji to miejsce, w którym historia miasta ożywa na nowo. W dawnej oficynie przy Pałacowej w Nisku można dzisiaj zobaczyć nie tylko cenne eksponaty z przeszłości, ale też współczesną sztukę lokalnych twórców. O tym, co kryje się w środku i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z panem Jonaszem Jagiełło, koordynatorem Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.
3: No może na początek zacznijmy od historii powstania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Kto w ogóle jakby stał za tym projektem?
4: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji w obecnej formie powstało w 2018 roku. Wcześniej, na samym początku, ten budynek pełnił funkcję oficyny przy Pałacowej, gdyż obok, w miejscu obecnego szpitala, znajdował się pałac i tutaj służba działała na rzecz właśnie pałacu. Historia tego budynku jest dosyć zawiła i długa. W tym budynku miał swoją siedzibę sąd powiatowy, potem gimnazjum, następnie miały tutaj swoją siedzibę biblioteka miejska, ale finalnie i ostatecznie od 2018 roku w tej formie zostało to przebudowane i oddane do użytku.
3: Jaką właśnie funkcję pełni NCHiT tutaj w Nisku?
4: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji pełni funkcję miejskiego muzeum, galerii sztuki, takiego miejsca, gdzie można odkryć historię naszą lokalną historię. Pielęgnujemy tutaj też pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ważnych właśnie i dla naszych okolic, i dla naszego miasta. Stawiamy głównie tutaj na działalność edukacyjną, szeroko rozumianą, ale też pełnimy właśnie tą funkcję galerii sztuki. Prezentujemy wystawy czasowe artystów związanych z Niskiem, choć też nie tylko. Chciałbym podkreślić i tak właśnie zachęcić, korzystając z okazji, że w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji funkcjonuje galeria OFF, miejsce, gdzie można nabyć twórczość naszych artystów związanych właśnie z Niskiem.
3: A skąd taka nazwa?
4: Galeria OFF to jest taki skrót właśnie od oficyny przy Pałacowej. Galeria OFF. OFF nawiązuje do oficyny.
3: Historyczne nawiązanie.
4: Dokładnie, historyczne nawiązanie, jako że tutaj pierwotnie właśnie ten budynek to mieściła się oficyna przypałacowa, a pałac tutaj właśnie tuż obok.
3: To jakie wystawy możemy tutaj właśnie zwiedzić, zobaczyć? Nie wiem, czy dobrze mówię, zwiedzić, zobaczyć tutaj. Czy to są właśnie wystawy tylko czasowe, czy macie też takie wystawy stałe, które są tutaj przez cały czas?
4: Jeśli chodzi o wystawy czasowe, to głównie skupiamy się na tym, żeby one dotyczyły właśnie sztuki i działalności artystycznej twórców związanych właśnie z naszym regionem. A wystawy stałe, celujemy tutaj w wystawy historyczne. Mamy wystawę stałą, jest takie miejsce od czasów najwcześniejszych do II wojny światowej. Prezentujemy na tej wystawie historię Niska i okolic. Oprócz tego mamy wystawę Miasto w kostce, fantastyczną wystawę przedstawiającą i eksponaty, i część opisowa, dodatkowo wzbogacone o kody QR, gdzie można sobie zeskanować i wysłuchać, oglądnąć i jeszcze doczytać szerzej na dany fakt historyczny. Oprócz tego mamy też, to prezentujemy głównie grupą zorganizowanym, fantastyczną animację poklatkową przygotowaną przez panią Pauliną Karę, która się nazywa ta animacja Historia Niska, czyli jak to się stało, że wyrosło miasto. Niezwykle ciekawa i bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, ale też wysoki poziom artystyczny ta animacja prezentuje. Oprócz tego jeszcze w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji mamy kącik poświęcony twórczości Jana Marii Gisgesa. Jest to postać o tyle istotna i ważna dla Niska, że urodził się w Nisku, zresztą naprzeciwko niemalże naszego oficyny przypałacowej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, w budynku, gdzie obecnie

0: Znajduje się Wojskowe Centrum Rekrutacji. Tam spędził swoją młodość. W późniejszym czasie w własnej twórczości ciągle powracał do tych młodzieńczych czasów, do tych młodzieńczych miejsc. Zresztą jego życzeniem było, żeby spocząć na cmentarzu w Wrocławicach obok swojego dziadka powstańca styczniowego. Tak się nie stało, spoczął na Powązkach. Niemniej jednak zapisał całe wyposażenie swojej pracowni, swojego biura dla miasta Miskąd. Stąd też właśnie ten kącik poświęcony Janowi Margiskiewiczowi. Oprócz przedmiotów użytku osobistego jest także biurko, fotel, lampka, masa zdjęć i wycinków prasowych, ale także znajduje się tam księgozbiór należący do pana Giesgesa. Ten księgozbiór liczy przeszło 2000 pozycji, niemniej tu mamy zaprezentowany skromny wycinek. Ponadto ten kącik jest zilustrowany fragmentami jego twórczości dotyczącej Miska, a tłem dlatego są piękne obrazy też naszej lokalnej artystki, pani Elżbiety Bukurban. Serdecznie zapraszam, warto naprawdę zobaczyć.
1: Które eksponaty z tych właśnie wystaw stałych wzbudzają takie największe zainteresowanie odwiedzających?
0: Obecnie największe zainteresowanie odwiedzających wzbudzają eksponaty, które niedawno pozyskaliśmy. Są to zabytkowy żyrandol z okresów przed I wojny światowej, gdyż tak szacujemy, że został on z pałacu wyniesiony i tam ukryty. Został on wykopany i odnaleziony w 2024 roku. A niedawno oficjalnie nastąpiło przekazanie tego. Łącznie był ten żyrandol ukryty razem z elementami instalacji elektrycznej. Mamy fantastyczne liczniki, przełączniki, transformatory też. Wszystko to było w jednym miejscu, niedaleko głównej drogi, naprzeciwko wejścia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, niedaleko chodnika, odnalezione przez pasjonatów historycznych z Rudnika. Dokładnie oni się nazywają Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii, Tropiciele Historii. Tu chciałbym, żeby ta nazwa właśnie była podkreślona, bo robią niesamowitą pracę, wkładają niesamowity zapał. Jest to grupa autentycznych, fantastycznych ludzi, którzy odnajdują te właśnie świadectwa naszej przeszłości, odrestaurowują własnym nakładem, nie są finansowani przez nikogo, a następnie właśnie przekazują tak, żeby każdy mógł tę naszą historię coraz szerzej poznawać.
1: Czy więcej właśnie takich skarbów znalezionych przez tę grupę można tutaj w NCHiT znaleźć?
0: Mamy też piękną kolekcję pocisków artyleryjskich z okresu I wojny światowej, ale też oczekujemy na kolejne właśnie eksponaty, więc proszę śledzić naszą stronę internetową, będziemy na bieżąco informować. Także myślę, że to teraz takie obecnie najciekawsze eksponaty, najciekawsze znaleziska, ale mamy znaleziska od czasów najwcześniejszej tutaj obecności siedzib ludzkich do czasów II wojny światowej przedstawiamy, więc...
1: Ile lat w zasadzie liczy historia Niska? O jakim wieku mówimy?
0: Pierwsze znaleziska to pochodzą z neolitu, aż więc to w tysiącach lat możemy datować. Aczkolwiek jeśli chodzi o pierwszą taką pisemną, namacalną wzmiankę, którą mamy, to jest z XV wieku Jan Długosz, 1438 rok, właśnie odnotowuje i tam pada nazwa Misko właśnie.
1: Dobrze, to tutaj kilka słów o tych wystawach stałych, które zawsze możemy zobaczyć w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, a teraz o tych, które zmieniają się co jakiś czas, czyli wystawach czasowych. Czego one jakby zwykle dotyczą? Jaka to jest sztuka? O może tak.
0: Wystawy czasowe i sztuka, bardzo szeroki tutaj wachlarz prezentujemy. Do tej pory prezentowaliśmy naprawdę szerokie spektrum. Mieliśmy i rzeźbę, i obrazy, i grafiki, i rysunek, malarstwo, jeżeli się powtarzam, to przepraszam. I mieliśmy fotografie w technikach sznachetnych. Wszystko to, czym zajmują się nasi artyści.
1: Z okolic Niska.
0: Z okolic Niska, ale też nie tylko, bo nie bezpośrednio muszą być związani z Niskiem albo pochodzić z Niska. Też z Zarzecza prezentowaliśmy artystów pochodzących. Nie tak dawno mieliśmy też wystawę poświęconą twórczości pana Romana Zielińskiego, gdzie mieszka i tworzy w Krakowie, ale z Niskiem i nie tylko jest związany, gdyż wiele udokumentowanych budynków i w ogóle obiektów architektonicznych spod jego ręki chyba tak na stale się wyjęło w świadomość mieszkańców Niska, a prezentowaliśmy jego twórczość o

0: czasów najwcześniejszych do najnowszych, 50 lat jego pracy, ale to były takie właśnie artystyczne dzieła.
1: Prezentujecie jakby tylko sztukę takich autorów żyjących, czy również takich, którzy już od nas odeszli?
0: Staramy się na tych autorów żyjących właśnie prezentować. Zazwyczaj na wernisażu staramy się, żeby byli obecni, żeby był ten kontakt i możliwość właśnie kontaktu z twórcą. Na tym nam zależy właśnie.
1: Tutaj też jak wchodzimy głównym wejściem do budynku, to jest takie miejsce, nie wiem, można powiedzieć gablota i widać w niej przynajmniej obecnie postać kobiety. Czy to jest jakiś biogram właśnie artystki, czy coś innego?
0: Tak, dokładnie. Staramy się zawsze prezentować nie tylko twórczość, ale też samą osobę twórcy, artysty. Takie najistotniejsze z naszego oczywiście punktu widzenia fakty dotyczące życiorysu, ale też twórczości, wystaw, które do tej pory były prezentowane. Zazwyczaj są to osoby, które mają naprawdę potężny dobytek w tej materii, ale też są to osoby, które debiutowały tutaj właśnie w naszym Centrum Historii i Tradycji.
1: Czyli jest też tak, że dmuchacie w skrzydła tych artystów, którzy próbują jakby zaistnieć.
0: Mamy taką nadzieję, że nam się to udaje. I trzymamy kciuki za wszystkich artystów. Często też staramy się wprowadzać w ten właśnie świat dokonań artystycznych, zwłaszcza młodych odbiorców, grupy zorganizowane, czy to poprzez prowadzone...
1: Takie lekcje jakby muzealne?
0: Dokładnie tak. Troszeczkę o artyście, troszeczkę o tym, co tworzy, troszeczkę o tym, jak tworzy. Tak, żeby uwrażliwić zwłaszcza tego młodego, niewyrobionego widza na to, że można w tym dziele troszkę więcej zobaczyć i można samemu sobie opowieść jakąś wokół tego dzieła stworzyć i wymyśleć. Także na tym nam zależy właśnie, żeby uwrażliwiać, zachęcać i popularyzować.
1: Tutaj jeszcze wchodząc jakby głównym wejściem, cały czas o tym mówię, ale jakby cały budynek nie jest zbyt duży, jest tutaj kilka pomieszczeń i w jednym z nich widziałam taki kącik z taką sztuką. Tak. Czy to jest właśnie ta galeria off?
0: Tak, dokładnie, to jest ta właśnie galeria off, w której naprawdę mamy chociaż malutkie pomieszczenie, jak sama pani zauważyła, ale niesamowicie wiele różnorodnych dokonań artystycznych.
1: Niech pan nam powie, co tam się znajduje.
0: Spróbuję pokrótce z tymi, którymi najbardziej chciałbym się pochwalić. Mamy fantastyczne obrazy z filcu. Coś takiego zupełnie wyjątkowego. Grafiki, malarstwo oczywiście też jest obecne. Biżuteria, ale mamy też ręcznie malowane magnesy z niskiem i właśnie z takimi naszymi charakterystycznymi postaciami.
1: Czyli to jest ten kącik, który powinniśmy odwiedzić, jeśli chcemy coś wynieść jakby z tego muzeum.
0: Fizycznego, namacalnego jak najbardziej, zawsze to będzie jakaś pamiątka. Tym bardziej, że to są rzeczy wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne, stworzone właśnie specjalnie tutaj dla tego miejsca przez naszych artystów. No tak może na wyrost to podkreślam, ale tak się czuję związany jakoś właśnie z tym miejscem. Mamy naprawdę i grawer we szkle i mamy, zapomniałbym, bo potem sobie nie wybaczył, jeśli chodzi właśnie, jako że jesteśmy i historia, i tradycja, to mamy niezwykle uzdolnioną panią, która tworzy ludowe pająki, te ludowe, tradycyjne ozdoby, stworzone z tradycyjnych technikach, z tradycyjnych materiałów, ze słomy, z bibuły, na przykład z grochu. To, co kiedyś nasze babki, prababki, babcie miały w chatach swoich wiejskich i wisiało na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na jakieś wielkie święta i wydarzenia, jak na przykład wesela, to właśnie tym zdobiły. Także to też prezentujemy, te tradycyjne rzeczy.
1: Centrum angażuje się także w edukację i takie działania kulturalne. I z tego, co wiem, to nie tylko właśnie dla dzieci, ale też dla dorosłych. Czy mógłby pan nam właśnie opowiedzieć więcej o takiej waszej działalności edukacyjnej? Bo wiem, że prowadzicie tutaj pewne wykłady.
0: Tak, oczywiście skupiamy się na prowadzeniu cykli wykładów poświęconych albo historii, albo historii sztuki. Do tej pory, jeśli chodzi o właśnie wykłady poświęcone historii, to już same tytuły tych właśnie spotkań chyba wiele będą mówiły, bo jeśli chodzi o historyczne, Srebrny wiek Rzeczypospolitej Polski, wieki niezupełnie ciemne, romantyzm, czyli inna nowoczesność, czy nisko między wojnami, a wykłady poświęcone historii sztuki, to obrazy mówią, a to Polska właśnie i powrót do przeszłości. Mamy fantastycznych dwóch prelegentów, pana Marcina Foltę, pana Tomasza Żbika.
1: Czyli wy tutaj tak podróżujecie po wiekach, bo tutaj pan wcześniej mówił,

0: Mówił pozytywizm, tutaj czasy średniowiecza, także tutaj z tego małego budynku można się przenieść w czasie.
1: Przenosimy się cały czas, a ten cykl Powrót do przeszłości tak był skonstruowany i pomyślany właśnie przez naszych panów. Taka podróż poprzez epoki, od czasów najwcześniejszych, od dokonań w jaskiniach, tych czasów jaskiniowych właśnie, poprzez...
0: Czyli to na podstawie malarstwa, tak? Naściennego?
1: Na podstawie malarstwa, troszeczkę rzeźby też, na podstawie tych właśnie dokonań artystycznych naszych przodków, kolejnymi wiekami coraz bliżej do nowoczesności.
0: To jest taki jedyny cykl wykładów, który był tutaj realizowany, czy były wcześniej jakieś inne, o innej tematyce?
1: Nie, absolutnie. Jeśli chodzi o wykłady historii sztuki, to jest to już nasz czwarty cykl wykładów, a historycznych mieliśmy jak dotąd cztery takie właśnie cykle.
0: Może pan o nich więcej opowiedzieć?
1: Tak, w skrócie, no to jeśli chodzi o historyczne, współpracujemy z fantastycznymi, zresztą Lisko ma takie szczęście do fantastycznych pasjonatów, ale też do osób zajmujących się historią zawodowo i są to historycy, że pozwolę sobie wymienić ich z nazwiska, pan Jacek Siembida, pan Tomasz Sudoł, Wojciech Chudzik, pan Tomasz Żbik i oczywiście dr Konrad Krzyżak, obecny burmistrz naszego pięknego miasta. A oprócz tego z Liskiem współpracuje też masa pasjonatów, niezawodowych historyków, ale właśnie tak jak na przykład panie Ewa Krzyżek-Sołtys, pani Karolina Kutyła, pani Małgorzata Kawa, panowie Marcin Folta, Mariusz Kowalik, Janusz Ogiński, Bartłomiej Pucko, Ryszard Zemła, Mieczysław Barnat, z góry przepraszam za osoby, których nie wymieniłem, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Liczne też organizacje takie jak na przykład Towarzystwo Ziemi Niżańskiej czy Koło Numizmatyków z siedzibą w Nisku. Jednym słowem dzieje się tutaj w tym naszym centrum. Staramy się, żeby właśnie jak najwięcej przedsięwzięć różnorakich na styku historii i sztuki powstawało. Także takie właśnie lekcje i historii i w formie warsztatów dla najmłodszych mieliśmy też właśnie wokół sztuki i kolory wyobraźni i wokół rzeźbiarstwa. Ale też w zeszłym roku realizowaliśmy historyczne lekcje patriotyzmu wokół tych naszych największych świąt narodowych, czy warsztaty Wczoraj i Dziś, Przechadzka ulicami Liska. Oprócz działalności, o której wspominałem, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o działalności wydawniczej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Pozycje takie jak Zarys Dziejów Niska czy Zarys Dziejów Sokolstwa Niżańskiego, absolutnie obowiązkowe pozycje dla miłośników naszej lokalnej historii, ale także Niżańskie Centrum Historii i Tradycji wydaje zeszyt historyczny. Poprzednie zeszyty dotyczyły początków osadnictwa na ziemi niżańskiej oraz dotyczyły też czasu odbudowy i wielkich zmian, jakie miały miejsce po I wojnie światowej tutaj na naszych terenach.
0: No to teraz już przechodząc w sumie do takiego podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać o plany Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji na te kolejne miesiące, a może lata.
1: Planujemy pozyskiwanie nowych dokumentów, zdjęć, artefaktów, takich nośników świadectwa i nośników historii Niska i naszych regionów. Oczywiście dalszą działalność wydawniczą. Celujemy w cykl roczny. Pracujemy nad kolejnym zeszytem historycznym. Chcielibyśmy kolejny wydać właśnie już na święta Bożego Narodzenia. Masa pracy przed naszymi historykami i pasjonatami. Chcielibyśmy się skupić na okresie II wojny światowej i okresie okupacji niemieckiej. I moja wielka prośba do wszystkich słuchaczy, jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia tej historii wcześniejszej, ale też i tej najnowszej minionego okresu, serdecznie zapraszam, żeby się z nami tym dzielić. Niekoniecznie w sposób taki, żeby nam przekazać, ale użyczyć na czas zeskanowania, zarchiwizowania cyfrowej kopii, żeby wykonać sobie tak, żeby to nam nie przepadło i następnym pokoleniom to służyło w formie czy też wystaw, czy jakichś właśnie publikacji naukowych. Serdecznie o to proszę.
0: Czy to muszą być przedmioty czy dokumenty związane tylko z Niskiem, czy to mogą być po prostu jakieś zdjęcia związane na przykład z okolicznymi miejscowościami?
1: Może być to dosłownie wszystko, oczywiście w granicach rozsądku. Może podpowiem co do tej pory, jakie przedmioty właśnie od osób po prostu postronnych, które stwierdziły, że może nam się to przydać. Mamy na przykład, przekazują nam Państwo

dachówki z cegielni niżańskiej, mamy książki, mamy też pocztówki, mamy zdjęcia, mamy dokumenty. To wszystko, co gdzieś tam na głębi, w głębi naszych szuflad zalega, a niesie wartość historyczną, to wszystko naprawdę jest dla nas na tą przysłowiową wagę złota, żeby nie zaginęło, żeby zachować to od zapomnienia, żeby dalej to, te opowieści tych przedmiotów,

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: MKS Sokół Nisko to dziś przede wszystkim piłka nożna i szkolenie młodzieży, ale jego historia sięga jeszcze przedwojennych towarzystw gimnastycznych. Przez ponad 100 lat zmieniały się nazwy i realia, jednak niezmiennie trwa sportowa tradycja i praca z kolejnymi pokoleniami zawodników. Teraz w Nisku trenuje blisko 200 piłkarzy, a klub wciąż rozwija młodzież mimo ograniczeń infrastrukturalnych. O historii i codziennym funkcjonowaniu Sokoła Nisko rozmawiam z prezesem tego klubu, panem Piotrem Wałkiem.
3: MKS Sokół Nisko, to z tego co wiem, to klub z ponad 100-letnią historią i ta nazwa zmieniała się kilkukrotnie, ale nie o tym. Jak właśnie wyglądały początki klubu i takie może najważniejsze momenty w jego historii?
4: Klub powstał w roku 1919, aczkolwiek zarys klubu rysował się dużo wcześniej, bo koniec lat 80. powstały towarzystwa gimnastyczne, na podstawie których potem powstał klub sportowy z piłką nożną związany, bo początki w ogóle Sokoła wywodzą się z towarzystw gimnastycznych. Stworzyły to osoby po prostu najwyżej sytuowane w Nisku, szlachta. No jest to historia bardzo bogata. Zresztą wydaliśmy książkę na 110-lecie klubu, która wszystko o tym dosyć szczegółowo opowiada. Powstanie sekcji piłki zrobione w 1919 roku też miało później różne historie. No jednak do tych lat dotrwaliśmy i chcemy trwać dalej i rozwijać się jeszcze, aczkolwiek no, różne sytuacje w tej chwili są i w mieście, i w kraju, ale chcemy to za wszelką cenę dalej kontynuować, rozwijać tak bogatą historię.
3: Jakie były takie najważniejsze momenty właśnie w działalności Sokoła?
4: Najważniejsze, no klub przede wszystkim zmieniał nazwę swoją. Był Zenit Nisko, Sokół, jeszcze tam inne nazwy były pośrednie, bo po prostu no, w różnych rękach ten klub był. Później w dalszych latach klub utrzymywany był przez ówczesne zakłady mięsne. Dużo było po prostu też robionych fuzji z innymi klubami. Także mówię, no, ta historia no, jest bogata i tutaj trudno w tej chwili mówić o tym szczegółowo, bo to trzeba było po prostu no, sięgać do jakichś materiałów i to po prostu utożsamiać. Natomiast no, jest to opisane wszystko dosyć szczegółowo w książce, którą wydaliśmy i też będziemy dalej redagować to na dalsze rocznice klubu.
3: Jak obecnie wygląda struktura klubu? Ile drużyn i grup treningowych funkcjonuje teraz w klubie?
4: Na obecną chwilę posiadamy 6 grup sportowych. Są to seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze i druga grupa juniorów młodszych. Również mamy umowę podpisaną z Football Akademią, która w klubie funkcjonuje przy klubie, która wokół siebie zbiera młodzież ze szkół do 11 roku szkoły, potem przekazuje do Sokoła. W klubie obecnie trenuje niemal 200 zawodników pod okiem 6 trenerów. Działamy na terenie Podokręgu Stalowa Wola i Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie drużyn, no w tej chwili możemy się pochwalić, że z drużynami młodzieżowymi po prostu idziemy do przodu, dorównujemy nawet Stalowej Woli, nie poddajemy się i chcemy dalej rozwijać, zwłaszcza tą piłkę młodzieżową, nie zapominając oczywiście o seniorach, gdzie no, jakiś prestiż jest dla miasta i dla okolicznych mieszkańców.
3: Skoro mówi pan, że w tej piłce takiej młodzieżowej niemal dorównujecie Stalowej Woli, to jak w takim razie oceniłby pan taki poziom sportowy tej drużyny seniorskiej?
4: Poziom sportowy seniorskiej, no jesteśmy w tej chwili w 4. lidze podkarpackiej. No myślę, że w województwie 4. liga

0: No to wiadomo, jest to pierwsza liga, jeżeli chodzi o całe Podkarpacie, bo resztę lig są centralne, gdzie jest tam parę drużyn. I myślę, że jesteśmy na takim średnim poziomie.
1: A wracając już do tej młodszej części zawodników MKS-u Sokół Nisko, to chciałabym zapytać o to, od jakiego wieku tak generalnie dzieci mogą rozpoczynać tutaj treningi?
0: Futbol Akademia prowadzi dzieci już od 4 roku życia. My przejmujemy to w wieku 11 lat i dalej. Trenujemy oczywiście wśród młodzieży, no nie bierzemy pod uwagę tylko jakości piłka, i głównie stawiamy też na wychowanie, uczenie życia dzieci oraz edukację. Też pilnujemy, żeby dzieci trenujące w klubie po prostu dobre wyniki osiągały w nauce, bo wiemy, że to jest dla nich przyszłość.
1: Ja się też zastanawiam, jak to jest, czy to, że rodzice właśnie zgłaszają tutaj dzieci na treningi tutaj do klubu, wynika faktycznie z tego zainteresowania tych dzieci sportem, czy może z takich niespełnionych może ambicji właśnie rodziców?
0: Różnie to można określać. No niespełnione ambicje rodzicom. Dzisiaj wiadomo, dzieci mają duże perspektywy rozwoju, bo nie tylko piłka jest, są inne po prostu zajęcia, które dzieci mogą uczestniczyć i nieraz jest dziecko, które po prostu bierze udział i w piłkarskich zajęciach, chodzi na tańce czy na różne inne kółka. Tutaj jeżeli chodzi o zainteresowania rodziców i chęć promowania dzieci, no też jest duża, aczkolwiek no, rodzice chcą tym samym dzieci oderwać od telefonu, od komputera, troszkę ruchu, żeby dziecko dostało i prawidłowo się rozwijało. I to jest też, myślę, bardzo ważne w życiu dzieci.
1: Jak wygląda właśnie taka ścieżka sportowa takiego młodego zawodnika? Właśnie od tej akademii i później jak już trafia do MKS-u.
0: Jak trafia do MKS-u, przechodzi poszczególne szczeble wiekowe. Staramy się w każdym roczniku mieć te drużyny, aczkolwiek nie do końca to się udaje, bo nie każde roczniki po prostu są na tyle adekwatne, żeby tych dzieci było na tyle, żeby stworzyć drużynę. Jednak w przedziale jakichś tam 2 lat te zespoły tworzymy i przechodzi wszystkie szczeble, od trampkarzy po juniora młodszego, juniora starszego, dochodząc do seniorów. No, przechodzenie to jest też trudne dzisiaj, bo wiadomo, że dziecko fajnie małe, wożą rodzice, nie ma problemu. Starsze jeszcze, dopóki nie skończy szkoły podstawowej, jeszcze jest ok. Później wiadomo, zaczynają się nauki w szkołach wyższych. Często, gęsto są wyjazdy z miejscowości, musi zmieniać klub chcąc grać, gdzie idzie do szkoły. Mamy też problemy, bo jesteśmy na pewnej półce, gdzie tego też raczej nie zmienimy, gdzie dużo dzieci nam pochłaniają wyższe kluby później w starszych rocznikach.
1: Podkradają.
0: Można tak mówić, że podkradają. Wie pani, no szkolenie młodzieży na tym polega, że ma się ona piąć do przodu po prostu. My w tej chwili no, ubolewamy nad obiektami, bo tutaj obiekty nasze nigdy nie dorównają obiektom na przykład Stalowej Woli czy innym wielkim aglomeracjom. Utrzymujemy jak możemy, ale jest to problem w tej chwili, bo tu od 10 lat na stadionach nic nie było robione w Nisku, gdzie okoliczne miejscowości dużo inwestują w sport, w obiekty i w rozwoje klubów. U nas to jest na razie tak robione, to z oceną dostateczną bym powiedział, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową.
1: Czy przez tą właśnie infrastrukturę sportową, która, jak tu pan mówi, jest no, troszkę niedoinwestowana, to czy jest tak, że tych dzieciaków z roku na rok jest tutaj w klubie coraz mniej, że ta rekrutacja jest taka coraz bardziej uboga?
0: Może nie uboga, tych dzieciaków nie jest mniej, bo jest ich, jeżeli chodzi o Nisko, to jak robiłem analizę miejscowości podkarpackich na poziomie Niska, to jesteśmy w czołówce. Natomiast na pewno nie możemy się liczyć na przykład, gdzie rodzic pojedzie, zobaczy stadion Stalowej Woli i dziecko gdzie skierować, czy do Stalowej, czy do nas, no to wiadomo, że wybierze tą infrastrukturę lepszą. Aczkolwiek walczymy tutaj z jakością treningów, z wychowaniem, żeby tutaj po prostu być lepszym od Stalowej Woli i tym przyciągać dzieci.
1: Jak właśnie wyglądają te treningi? Jaka jest może różnica między tymi treningami w tych młodzieżowych grupach, a w tych seniorskich?
0: Bym powiedział, tu różnic takich nie ma, bo czy w młodzieżowych, czy w seniorskich drużynach te treningi są porównywalne. Mamy trenerów z dużym doświadczeniem, głównie z pedagogicznym, którzy już są w szkołach, bo tak jak mówiłem, nie stawiamy tylko na sport, ale stawiamy także na edukację i wychowanie. I tutaj te treningi naprawdę dzieciaki też mają profesjonalnie prowadzone. Zresztą o tym świadczą też wyniki.

0: Wyniki uzyskiwane, że zdarza się, że jedziemy do Resowi i tam wygrywamy też na różnych szczeblach, nie mówiąc już o Stalowej Woli czy innych miejscowościach. Jakoś te tabele się układają i te wyniki młodzież osiąga. I też no z jednej strony się patrzy, że młody chłopak nie powinien patrzeć na wyniki, ale jak tych wyników nie ma, to dziecko też się zniechęca do sportu. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę seniorów, czwartą ligę, no jest to już, bym powiedział, sport niby amatorski, ale już profesjonalnie musi być prowadzone. Treningi 4 razy w tygodniu na dużym poziomie. No ta czwarta liga jest wymagająca bardzo. Na podkarpackim Związku Piłki Nożnej jest no na pewno wyższa jak gdzieś w lubelskiej grupie czy świętokrzyskiej.
1: Czyli w tej drużynie seniorskiej to są 4 treningi w tygodniu, a jeśli chodzi o te drużyny młodzieżowe?
0: Młodzieżowe drużyny zazwyczaj trenują 3 razy w tygodniu i 4. dzień to jest dzień meczowy.
1: I jakie to są dni w tygodniu i może jakie godziny?
0: Powiem, to są różnie w różnych grupach, bo też robimy układankę co tydzień w poniedziałek, jak umieścić te drużyny na 2 boiskach, które mamy, bo jak wejdzie 6 drużyn w jednym czasie, no to wiadomo, boisk mamy 2, nie? Musimy to zmieścić i w różnych godzinach, w różnych dniach, o różnych porach. Zazwyczaj są to godziny popołudniowe, 16-18, od poniedziałku do piątku, na 2 stadionach. Rodzice tak są przyzwyczajeni, zwłaszcza dzieci, bo rodzice są przyzwyczajeni do stałych terminów, już cykl, jak ma gdzieś w rodzinie inne zajęcia czy coś, to musi podporządkować to dziecko.
1: A jeśli chodzi właśnie o takie porównanie tych treningów, nie samo takie ilościowe porównanie treningów tutaj w drużynie seniorskiej, w drużynie młodzieżowej, to może czy ćwiczenia, które właśnie wykonują zawodnicy, one się różnią od siebie? Albo może podejście trenerów do zawodników w różnym wieku?
0: To znaczy podejście nie, natomiast ćwiczenia na pewno się różnią, bo inne ćwiczenia będzie mieć małe dziecko, które rozpoczyna karierę, po prostu na pewno ono nie będzie mieć ćwiczeń jakichś siłowych, na pewno będzie mieć ćwiczenia bardziej luźniejsze, więcej zabawy jak gry, natomiast już z wiekiem po prostu coraz więcej i ćwiczeń siłowych i taktycznych, bo też małe dzieci też taktyki tam mało mają, ale już z wiekiem po prostu no, trzeba do tej prawdziwej piłki dorastać.
1: A skoro już mówimy o tych młodszych zawodnikach, to czy często jest tak, że ci rodzice zostają z nimi na tych treningach? Gdzieś tutaj siedzą i obserwują dzieciaki?
0: No bardzo często się zdarza. Przeżywają to razem z dzieckiem zawsze. Czy na mecze, czy to też zawsze są z dziećmi.
1: A jak pana zdaniem powinna wyglądać taka modelowa współpraca między właśnie takim młodym zawodnikiem, rodzicem a trenerem?
0: Modelowa współpraca, no na pewno kontakt jest i z rodzicem, i z zawodnikiem i to u nas się dzieje po prostu. No rodzice biorą, że tak powiem, no też udział w tym treningu jakby. Nie? Też trener często rozmawia z rodzicami i tutaj no ta współpraca jest.
1: Czasem słyszę właśnie takie głosy, że często właśnie rodzice, którzy właśnie zostają na tym treningu razem z dzieckiem, to właśnie próbują tam przekrzyczeć trenera, czy no po prostu przeszkadzają, nie, w tym treningu.
0: Są to sporadyczne przypadki. Jeżeli jest trener, dzieciak, z rodzicami rozmawia po treningu dopiero. Jakieś uwagi rodzice mają, ma obowiązek wysłuchać, jeżeli są zasadne, wprowadzić w życie.
1: Czyli tu u was nie ma takich problemów?
0: Nie ma, sporadyczne były, ale to żeśmy wyeliminowali. Nie może być tak, że rodzic dyktuje trenerowi, co trener ma robić z dzieckiem. Chyba że nadużywa czegoś, to wtedy okej.
1: A czy są może pana zdaniem właśnie w klubie, w tej drużynie seniorskiej, czy są właśnie tacy zawodnicy, którzy no, mają takie predyspozycje, taką szansę na grę w wyższych ligach?
0: Taka szansa jest przed każdym zawodnikiem, bo większość zawodników ma takie też marzenia, żeby grać wyżej. My nie robimy nikomu problemów, jeżeli któryś z klubów wyższych lig się zgłasza po takiego zawodnika i chce ten zawodnik iść. Tacy zawodnicy są, tylko trzeba tutaj no, wytężonej pracy, ciężkiej pracy. Nie może taki chłopak młody rezygnować od razu z tego, że tego nie osiągnie, bo to naprawdę trzeba mozolnej pracy, wysiłku i trochę lat doświadczenia, żeby dalej iść. Chociaż młodzi zawodnicy też z naszego klubu, mamy w tej chwili w Łęcznej młodego chłopaczka, którzy z młodszych drużyn idą już tam do młodzieżowych grup podnosić swoje kwalifikacje. Mamy w Resowi, mieliśmy w Mielcu, też chłopaki idą i też do wyższych lig. Nie zabraniamy nikomu iść, jeżeli chce. Dla nas będzie to też jakaś nutka optymizmu, że kogoś potrafiliśmy tutaj wychować do wyższych lig, do gry.

0: komu iść, jeżeli chce. Dla nas będzie to też jakaś nutka optymizmu, że kogoś potrafiliśmy tutaj wychować do wyższych lig, do gry.
1: Jest to taka duma, nie? Ze swoich wychowanków. Jest to taka duma, nie? Ze swoich wychowanków.

0: właśnie te predyspozycje?
1: Przede wszystkim no, fizyczne, techniczne, też i myślenie odpowiednie, bo to mówię, to wszystko się składa. Jeżeli chodzi o zawodnika, to nad dobrym zawodnikiem w wyższych ligach pracuje kilku trenerów, który układa te predyspozycje jego, bierze do jednego węzła i składa z tego zawodnika, bo to nie tylko wysiłek, nie tylko praca na boisku, ale inne aspekty też o tym decydują, ale przede wszystkim wrodzony talent.
0: A jak się jest właśnie na tym samym początku? Jest się takim dzieciaczkiem, który właśnie chce właśnie zacząć swoją przygodę z piłką nożną, to jakie są właśnie te pierwsze kroki, które właśnie powinien zrobić rodzic, żeby właśnie umożliwić dziecku taką drogę?
1: To jest, by tworzyć w takim dziecku charakter, bo dzisiaj no, dużo tych dzieci bardzo szybko wątpi w piłkę. Raz mu coś nie wyjdzie, już on nie będzie grał, a to jednak no, trzeba czasu, wysiłku, odpowiedniego charakteru, ambicji też. I to jest myślę najważniejsze w piłce, żeby dojść do czegoś.
0: Jeśli chodzi o dołączenie do klubu, to kiedy właśnie tutaj w MKS-ie Sokół Nisko jest prowadzona taka rekrutacja?
1: Rekrutację robi Football Akademia w wieku 4 lat, 4-5 lat. I w każdym wieku do Football Akademii może się zapisać chłopak, może mieć 8 lat. Natomiast my przejmujemy chłopaków w wieku 11 lat. Jeżeli jakiś chłopak gdzieś się zapodział, również jeżeli ma chęć tylko, może dołączyć na

0: i pomaganie innym, rozmawiałam z przedstawicielami Stalowo-Wolskiego Klubu Biegacza. W studiu gościłam prezesa Stanisława Łańcuckiego oraz Annę Starońską i Marcina Siwka.
1: Zaczniemy od tego, kiedy powstał klub i kto założył Stalowo-Wolski Klub Biegacza.
2: Stowarzyszenie pod nazwą Stalowolski Klub Biegacza powstało 14 maja 2012 roku, kiedy to po jednych z kolejnych zawodów biegowych grupa 15 zapaleńców biegania postanowiła zjednoczyć swoje siły i pod wspólną nazwą realizować swoje marzenia i plany. Fachowe doradztwo w sprawach formalnych i prawnych zapewnił nam wtedy ówczesny starosta stalowolski Robert Filach, który wcześniej był też biegaczem. Prezesem został wtedy pan Boguś Dziuba. Klub od początku działalności wykazywał się aktywnością w zakresie upowszechniania sportu i zdrowego stylu życia. Już w 2013 roku w ramach projektu Wybiegać Zdrowie zorganizowaliśmy otwarte, bezpłatne treningi dla wszystkich chętnych, które trwają do dzisiejszego dnia i korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli, ale także okolic. One odbywają się w każdy poniedziałek, czwartek o godzinie 18:30. Pierwsze zawody, które zorganizował klub, to bieg po fundusze europejskie pod nazwą Bruksela. W odwiedzinach u Jaśka odbyło się to w Wiaskowicach. Ogromnym wyzwaniem było zorganizowanie pierwszej stalowej dychy. Ponadto byliśmy współorganizatorami m.in. innych biegów, jak Policz się z cukrzycą, zorganizowaliśmy duatlon, lasowiackie dyrdy, otwarcie stalowo-wolskich błoni, bieg obwodnicą także z okazji otwarcia obwodnicy Stalowej Woli, bieg zimna woda, otwarcie parku zimnej wody. Zorganizowaliśmy także bieg na orientację Stalowa Obiegówka. Ale nie tylko zawody sportowe są naszym celem, bo chętnie i licznie bierzemy udział w zawodach charytatywnych, takich jak właśnie Policz się z cukrzycą, pielgrzymka na Jasnogórę na trasie Tarnobrzeg-Częstochowa, czy bieg dla życia Jarosław Przemyśl. Do naszego klubu należą osoby w różnym wieku, począwszy od 20 lat, a najstarszy uczestnik ma w tej chwili 76 lat. Są osoby biegające rekreacyjnie, dla zdrowia, ale są osoby, które biegają od dłuższego czasu i zdobywają medale na różnych imprezach. Wraz ze wzrostem zainteresowania i liczebnością członków pojawiły się pierwsze małe i większe sukcesy w biegach ulicznych, ultramaratonie, duatlonie, triatlonie czy biegach na orientację. Mamy wśród nas na imprezie Mistrzostw Polski Master w dotychczasowej karierze zdobyliśmy 161 medali. Mamy mistrzów Europy. Na Mistrzostwach Europy, bo oczywiście mówimy cały czas o lekkiej atletyce, zdobyliśmy 8 medali, a na Mistrzostwach Świata 12 medali. W naszym gronie jest też tak zwany człowiek z żelaza, który ukończył podwójnego Ironmana. To jest 7,6 km pływania, 360 jazdy na rowerze i 84 km. Mamy tak zwanego obelży świata, który lubi jeździć po całym świecie i startuje w różnych miejscach świata. Biegał po Murze Chińskim, biegał w najniższym punkcie na Ziemi, czyli nad Morzem Martwym w Izraelu. Mamy ultramaratańczyka, który przebiegł w Krynicy 100 km.
1: A mogłabym prosić nazwiska tych osób?
2: Człowiek żelaza to Zbigniew Biskup, obelży świat to Piotr Rochowski, a ultramaratańczyk na 100 km Rafał Serwacki. Ale nie tylko indywidualne sukcesy są naszym sukcesem, bo jako klub odnieśliśmy też sukces. Tym sukcesem był piąty charytatywny bieg w Lublinie w 2019 roku, gdzie wystawiliśmy tam 5 zespołów. Na czym ten bieg polega? 5-osobowe zespoły biegają przez godzinę po stadionie i chodzi o to, żeby przebiec jak najwięcej okrążeń, a dla zwycięzców bank tam funduje pieniążki. Nie dla zwycięzców, tylko przeznacza to oczywiście na cele charytatywne. I wtedy w Lublinie wygraliśmy wszystkie kategorie. Kategoria mieszana, damska i kategoria męska. A w kategorii męskiej wygraliśmy w całej Polsce. Była najwięcej przebiegła, bo bodajże 54 czy 5 okrążeń.

0: że co jest z dzisiejszego dnia rekordem, bo ten bieg tylko się odbywa co roku, ale tylko w 12 miejscach w Polsce. Też tam była najstarsza drużyna nasza, bo liczyła w sumie 341 chyba jeden lat, co średnio daje tam 68 czy ile lat, także biegać można w każdym wieku. Po tym sukcesie w nagrodę otrzymaliśmy organizację tego biegu charytatywnego właśnie w Stalowej Woli. Tutaj też poszliśmy na całość, bośmy wystawili 13 zespołów, co było rekordem. I też powygrywaliśmy w Stalowej Woli wszystkie kategorie, a drużyna męska ponownie została najlepszą, przebiegła najwięcej okrążeń w kraju.
1: Ja bym chciała po prostu się dowiedzieć jeszcze coś troszkę o tym, właśnie o historii klubu, o tych takich pierwszych zawodach, które organizowaliście.
0: No to jak powiedziałem, pierwsze, które klub organizował, to była ta Bruksela, odwiedziny u Jaśka. To był pierwszy taki nasz chrzest bojowy, można powiedzieć, żeśmy przeszli. No i później narodził się pomysł, żeby stworzyć coś własnego. I właśnie tutaj wyszło wtedy, żeby zorganizować ten bieg Stalowej Woli. I to była pierwsza ta stalowa dycha, w którym wystartowało ponad 300 osób. Tam mieliśmy jeszcze i mamy nadal, bo w tym roku będzie to 12. edycja, także że co roku to organizujemy. Biegi nadziei olimpijskich dla dzieci mamy. Ten nasz bieg jest to chyba trzeci pod względem liczebności tutaj w województwie podkarpackim, bo wiadomo, Rzeszów pierwszy, Przemyśl i my chyba my jesteśmy na trzecim miejscu pod względem tej liczebności. No i narodził się pomysł, żeby to kontynuować nadal. To jest taka nasza flagowa impreza, a ponadto doszły takie inne te organizacje tych biegów z okazji otwarcia właśnie tam, czy obwodnicy, czy Błoni Stalowowolskiej, gdzie była też zarazem i nasza reklama jako klubu. Przyciągaliśmy członków, bo też jakby powiedziałem, zaczynali w 15-osobowej ekipie, a na dzień dzisiejszy jest 87 osób, a było ponad 100, no ale część emigruje, część wyjeżdżała, także jesteśmy chyba z jednym z liczniejszych stowarzyszeń na Podkarpaciu.
1: Czy każdy może dołączyć do Stalowowolskiego Klubu Biegacza?
0: Tak, każdy kto chce, choć powiedziałem, mamy te dwa razy w tygodniu treningi. Na treningi nie trzeba być członkiem Stalowowolskiego Klubu, może każdy przyjść, to tylko ma ochotę, a żeby należeć do Stalowolskiego Klubu Biegacza, trzeba wypełnić deklarację, opłacić symboliczną składkę i wtedy jest się członkiem Stalowolskiego Klubu. Mamy spotkania integracyjne, robimy takie jak zakończenie sezonu na koniec roku, właśnie takie bal, można powiedzieć, taki, gdzie trudno dziewczyn poznać, bo jak się wystroją, to nie te dziewczyny są, nie? Ognisko integracyjne takie sobie robimy od czasu do czasu, żeby zjednoczyć tę grupę jakoś, żeby się poczuli tutaj bardzo dobrze. Zresztą mi się wydaje, że atmosfera w grupie jest dobra, stwarza to nam jakoś przyjemność, o to chodzi, a zarazem dbamy troszkę właśnie przez ruch o własne zdrowie.
1: Czyli członków klubu łączy nie tylko sport, ale też takie...
0: integracja wspólnie spędzonego jakiegoś czasu razem.
1: Czy są tacy członkowie klubu, którzy są jego członkami od samego początku istnienia klubu?
0: Tak, to była ta grupa założycielska, 15 osób, tam jeden, powiedziałem wcześniej, prezes zmarł, to pozostali nadal są tutaj w grupie. Mamy też osoby niesłyszące w grupie, też jeżdżą dziewczyny, dwie dziewczyny na Mistrzostwa Polski, też tam mają i też zdobywają medale, także jak powiedziałem, jesteśmy otwarci dla wszystkich i kto tylko chce, staramy się jak umiemy pomóc.
1: Czyli niepełnosprawność nie jest przeszkodą?
0: Nie jest przeszkodą, bo... oczywiście.
1: A jeśli są osoby takie jak ja, które nie biegają, czy także mogłyby dołączyć do takiego stowarzyszenia?
0: Oczywiście i zapraszam takie osoby na treningi, jak powiedziałem, mamy to dwa razy w tygodniu, staram się dzielić, bo ja prowadzę tam zajęcia na jakieś grupy bardziej zaawansowane, czy tych początkujących, bo nie od razu Kraków zbudowano, ale warto przyjść, spróbować swoich sił, postawić sobie jakieś cele, nie muszą to być jakieś olimpijskie cele, o to chodzi, żebyśmy zadbali właśnie o własne zdrowie.
1: A jakie są motywacje takie najczęstsze osób, które dołączają do klubu?
0: No dziewczyny pewnie o figurę, o troszkę zbicie wagi, jakieś tutaj w tym kierunku idą. A bieganie chyba 5 lat temu, może nawet więcej, zrobiło się bardzo modne takie. Widać było nie tylko właśnie na stadionach i na ulicach, myślę, że i nadal to jest, choć troszkę chyba ten ruch jakby w tej chwili...

0: słabszy, biegających ludzi. Dzisiaj nikt się już nie dziwi, jak ktoś biegnie, raczej wręcz odwrotnie zazdrości. Kiedyś to było wydarzenie, że każdy się pytał, co się stało, że ty biegasz, a dzisiaj to jest jakaś odwrotność tego.
1: Jakie sukcesy odniósł Stalowo-Wolski Klub Biegacza? Czyli chodzi mi o medale, o jakieś występy w jakichś takich, nie wiem, prestiżowych wydarzeniach. Klub też uczestniczył lub współprowadził jakieś prestiżowe wydarzenia.
0: Tak, no to o tych indywidualnych nie chcę tu wszystkich mówić, ale mamy potrójnego mistrza świata, master oczywiście, w biegu na 3 km z przeszkodami. Mamy także sukcesy jako drużyna, bo właśnie jak powiedziałem wcześniej, odnieśliśmy w tym 5. charytatywnym biegu PKO, gdzieśmy to wygrali i ten rekord jest do dzisiejszego dnia. Pojedyncze startujemy na tych mistrzostwach Polski Master, to są letnie na otwartym stadionie i zimowe, nie, na hali, gdzie tam jak zdobyliśmy już 161 medali. Myślę, że to jakaś nasza jest wizytówka, ale też ja osobiście się poczuwam, że udało mi się właśnie jakoś Stalową Wolę rozbiegać właśnie w ten sposób, że te moje trochę tam sukcesy przyciągnęły ludzi, że o to właśnie chodzi, żeby to, nie musi to być bieg, dużo ludzi jeździ na rowerze, o to chodzi, żeby był ten właśnie ruch.
1: Niech pan opowie o swoich sukcesach, niech się pan pochwali.
0: No cóż, ja zaczynałem bardzo dawno, bo w roku już nie pamiętam kiedy, nie, było to 1973 bodajże, tak. Przebiegłem w swoim życiu już ponad 140 tysięcy kilometrów. Jak powiedziałem, jestem trzykrotnym mistrzem świata. Pierwszy tytuł mistrza świata w biegu, no właśnie na 3 km z przeszkodami zdobyłem w Porto Alegre w Brazylii. Później była za 2 lata Australia, Perth. No i ostatni mój sukces właśnie jako mistrza świata to hiszpańska Malaga. Tam zdobyłem wszystkie te w swojej kolonnej konkurencji. Byłem kiedyś zawodnikiem wyczynowym, biegałem w warszawskiej Legii Wojskowej.

0: prawda? Że
1: tak, to tu mamy specjalistów właśnie, bo to jako ostatnia ta konkurencja urodziła się u nas właśnie te bieg na orientację, bo tutaj Marcin, on to reklamował, on był uczestnikiem tych biegów, no i właśnie w tym roku mieliśmy właśnie te Mistrzostwa Polski i w Sandomierzu, i w Stalowej Woli. Oni tutaj udzielą właśnie, są specjalistami w tej dziedzinie.
0: W biegach na orientację startujemy już od kilku lat. Jest to specyficzna dyscyplina sportu, ponieważ oprócz wysiłku fizycznego wymaga również wysiłku umysłowego. Bieg na orientację polega na tym, aby pokonać daną trasę w jak najkrótszym czasie. Przebieg wybiera się samemu, ale trzeba być po kolei w każdym punkcie, który został zaznaczony na mapie. Specjalnie przygotowaną mapę zawodnik otrzymuje na starcie, a obecność na punkcie potwierdza za pomocą elektronicznego chipa. Pierwszy raz zawody na orientację zorganizowaliśmy jako klub, jako Stalowolski Klub Biegacza w lipcu 2021 roku. I był to taki kameralny rajd po Lasach Janowskich pod nazwą Stalowa Obiegówka. Biegacze wyposażeni w mapy i kompasy mieli do pokonania 15 km i zaliczenia 11 punktów kontrolnych. Kilka lat później, 3 lata później, mieliśmy okazję być współorganizatorem Mistrzostw Polski w sprinterskim biegu na orientację.
2: A gdyby mogła mi Pani coś powiedzieć swoimi słowami o tych mistrzostwach?
3: W 2024 roku mieliśmy zaszczyt być współorganizatorem prestiżowego wydarzenia, jakim są Mistrzostwa Polski w sprinterskim biegu na orientację. Głównym organizatorem tych zawodów był UKS Azymut Dębów oraz Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej. W Mistrzostwach Polski, które się odbyły 8 czerwca w Sandomierzu, wzięło udział blisko 500 zawodników z całego kraju, którzy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych. Natomiast 9 czerwca w Stalowej Woli wzięło udział 128 sztafet, które rywalizowały o największe tam możliwe tytuły. Zawodnicy przyjechali do nas z całego kraju. Byli tam m.in. mistrzowie Polski, Europy czy świata w biegach na orientację. Oprócz tego była możliwość dla wszystkich chętnych wystartowania w zawodach towarzyszących temu wydarzeniu.
2: Czy to jest takie jedyne wydarzenie, takie prestiżowe, w którym uczestniczyliście?
3: Jeśli chodzi o biegi na orientację, no to już nieraz braliśmy udział w Mistrzostwach Polski, które się odbywały tutaj w naszym kraju, w różnych miejscowościach, jak Warszawa, okolice Krakowa, czy chociażby właśnie na Podkarpaciu, kiedy się odbywają takie imprezy.
2: A jeśli chodzi o inne imprezy niż te Mistrzostwa Polski w sprinterskim biegu na orientację?
0: Stalowolski Klub Biegacza był partnerem i współorganizatorem innych również wydarzeń organizowanych w naszym mieście. Były to na przykład Lasowiackie Dyrdy, duatlon z okazji otwarcia sklepu sportowego, zimna woda na start, czyli zawody biegowe z okazji otwarcia parku miejskiego, terenów rekreacyjnych, uliczny bieg obwodnicą Stalowej Woli z okazji otwarcia obwodnicy. Organizujemy też otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w biegach przełajowych Masters.
2: A w ilu miastach Polski albo w ilu krajach biegali członkowie Stalowolskiego Klubu Biegacza?
0: W zasadzie biegaliśmy w całej Polsce. Startujemy również na całym świecie. I tutaj możemy wymienić takie kraje jak Francja, Grecja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Chorwacja, Chiny, Słowacja, Dania, Szwecja, Cypr, Australia, Brazylia, Irlandia, Niemcy.
2: Czyli byliście na wszystkich kontynentach?
1: Tak.
0: W zasadzie tak.
2: Czy Stalowolski Klub Biegacza to tylko bieganie, czy może łączycie ze sobą różne sporty?
0: Nie tylko bieganie. Oprócz tego, że są osoby, które biegają, startujemy również w biegach na orientację. Oprócz tego, że biegamy, startujemy też w innych dyscyplinach. Na przykład w tym roku jedna z koleżanek została mistrzynią Polski w chodzie sportowym. Mamy też kolegę, który startuje w biegach z przeszkodami. Są osoby, które startują w zawodach MTB, rowery przełajowe.
2: Takim prostym językiem tak. Dla osób, które się nie znają, takie jak ja, to prosiłabym o wyjaśnienie.
0: Są osoby, które startują w Nordic Walking, również osoby, które morsują, triatloniści.
1: Niektórzy dość aktywnie tam właśnie działają, bo mamy w triatlonie nawet mistrza Polski tam w biegu sprinterskim, to Jacek Garbaci, który tworzy tam 6- czy 7-osobowa grupa, jest właśnie tych triatlonistów.
2: Jak zacząć biegać? Jak znaleźć tę motywację do biegania?
1: Dziewczyny pewnie zmusza zadbanie o własną figurę.

0: a panowie, no cóż, no każdy sobie stawia jakieś cele. Zrobiło się to modne, jak ktoś tam przychodzi, stawia przebiec półmaraton, bo od tego trzeba zacząć, czy nawet pierwsze to może od 5 kilometrów, nie można się rzucać od razu na głęboką wodę, trzeba się do maratonu jakoś przygotować, bo to już jest wyzwanie większe, ukończenie nie czas, a ukończenie już jest wielkim sukcesem. Bardzo dobrze, że zrobiło się to takie modne właśnie, że ruch stwarza tą możliwość na świeżym powietrzu, na pewno psychicznie odpoczywamy, wyłączamy się, gdy sobie pobiegamy po lesie, bo najlepszą nawierzchnią jest jednak naturalne podłoże i tu jest najzdrowsze las, czyli to naturalne podłoże, no ale nie wszyscy mają możliwość, że blisko lasu Stalowa Wola, no leży tak, że ma dookoła las, także jest, możemy z tego dużo korzystać, ale no są stadiony, gdzie my się akurat spotykamy na stadionie, bo taki jest właśnie najlepszy taki punkt i treningi specjalistyczne, jak to się przygotowuje do maratonu, no to trzeba robić jednak na asfalcie, żeby przyzwyczaić mięśnie do takiego wysiłku twardego podłożenia. Ale dla zdrowia takiego luźnego najlepsze podłoże jest właśnie naturalne i tam powinniśmy właśnie biegać, zaczynać swoją przygodę z bieganiem. Nie muszą to być jakieś odcinki 10-kilometrowe, zróbmy 2 kilometry, przebiegnijmy kilometr spacerkiem właśnie w ten sposób i na pewno na następnym treningu będzie nam lepiej, na następnym jeszcze lepiej i później dążymy, wstawiamy sobie cel, żeby tam przebiec półmaraton czy maraton.
1: A od czego zacząć bieg?
0: Od spaceru, ci tu pierwsi tak zwani surowie, no to od spaceru można przyjść, pochodzić po stadionie, później jak powiedziałem, przetruchtać jakieś kółeczko czy dwa i przejść. Później ważna jest też rozgrzewka, gimnastyka, parę ćwiczeń jakich zrobić, takich troszkę się porozciągać.
1: Jakich na przykład?
0: No, zaczynając od górnych partii, czyli tam wymachy rąk w jedno do przodu, do tyłu na przemian, później schodzimy niżej, czyli bioderka rozgrzewamy, na koniec nóżki naciągamy, tam stopy, to w ten sposób, żeby troszkę to porozciągać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, jakiejś kontuzji.
1: A jak przygotować się do biegu krótkiego, a jak do długiego? Jakie są różnice?
0: No na pewno bieg sprinterski różni się. Tutaj ważną rolę odgrywa siła. Trzeba po prostu ćwiczyć już z ciężarami na siłowniach. Sprinter musi mieć silne nogi, żeby właśnie przełożyło się to na szybki bieg. Tutaj nie wymaga biegania jakichś długich odcinków, króciutkie, ale za to intensywne i szybkie. Do maratonu jest odwrotność właśnie. Trzeba biegać te 20-kilometrowe odcinki, czy tam jakieś inne specjalistyczne powtarzać, no bo tam jest wysiłek długoterminowy. No może 3 godziny trwa plus minus, najlepsi biegają, już poniżej 2 godzin schodzą. No ale dla takiego przeciętniaka to te 3 godziny to jest takim już sukcesem, naprawdę złamanie. Większość biegaczy, amatorów właśnie stwarza sobie taką barierę, żeby złamać 3 godziny. To taka jest fajna przepustka.
2: Żeby zacząć biegać, warto znaleźć w swoim mieście jakąś grupę biegową, taką jak na przykład nasze stowarzyszenie, i dołączyć do treningów, ponieważ tak naprawdę to ludzie nawzajem siebie najbardziej motywują. Spotkania właśnie z osobami, które coś osiągnęły i mogą też doradzić w treningu, czy na przykład w stroju biegowym, w doborze obuwia. I ja myślę właśnie, że najbardziej tu ludzie inspirują innych i motywują do tego, żeby biegać.
1: A czy da się samemu przygotować do maratonu?
0: Na pewno taki człowiek, który przyjdzie z ulicy, ciężko mu to zrobić, nie, bo nie ma, no nie wie, o co tutaj chodzi. Warto gdzieś no właśnie dołączyć, ktoś to wcześniej biegał, czy jakieś ślady zaczerpnąć, choć dzisiaj w dobie internetu jest wszystko też napisane, treningi rozpisane, można to ściągnąć z internetu i według tych rozpisek trenować. Co też trenerzy personalni, którzy tym się zajmują i wysyłają plany treningowe. Ale początkujący człowiek, no to raczej tu nie polecałbym, żeby sobie tam jakieś korzystał, bo trzeba się wprowadzić w to bieganie, czyli spokojnie zacząć z powolutku od tych 2-3 kilometrów co tydzień, czy coś tam zwiększać sobie troszeczkę, nie za dużo, żeby to jakoś organizm na pewno po takich pierwszych treningach będziemy mieć tak zwane zakwasy.
1: Czyli nie biegać codziennie, tylko
0: no,
1: raz
0: początkowo
1: na
0: raczej nie, 3 razy w tygodniu uważam, że to jest wystarczający okres. Później troszeczkę możemy właśnie zwiększać, nie?
1: A jak szybko można zwiększać kilometry do przebiegnięcia?
0: Ktoś to zacznie, to przez pierwszy miesiąc, to zróbmy te

0: po te 3 czy do 5 kilometrów i to jest wystarczająco. Później sobie możemy dorzucić tam 2 kilometry czy więcej, nie? W ten sposób jakoś, ale 3 razy w tygodniu myślę, że to jest przez pierwsze pół roku nawet wystarczający okres taki, żeby się wprowadzić. Później oczywiście możemy częstotliwość zwiększyć i kilometraż i wprowadzać tam jakieś specjalistyczne treningi typu takiego wytrzymałościowego.
1: A jak wybrać buty do biegania, ubrania? Na co zwracać uwagę?
0: W bieganiu buty są najważniejsze, właśnie buty. Choć dzisiaj jest tych marek tyle, że buty profesjonalne, czy to będzie Adidas czy Nike, to są buty profesjonalne i zdają egzamin. Góra, strój, nie ma takiego znaczenia, czy to koszulka, czy spodenki takie, buty, podstawa, no dzisiaj ich już nie biega tak jak kiedyś, może jak ja zaczynałem, to jeszcze były trampki czy coś, dzisiaj takiego nie ujrzymy czegoś, każdy ma już, jest dostępność na rynku, taki szeroki wybór, że tu nie będę polecał jakich, bo każdy ma inne upodobania i każdy sobie inną firmę jakieś wybierze, ale jeszcze raz powtarzam, buty jest podstawa tylko i wyłącznie.
1: Jakie muszą być te buty, żeby wygodnie się biegało?
0: Dzisiaj Sojusz wchodzą tam z karbonem, ale to są już profesjonalne buty, nie potrzeba nam takich butów. Jedne tam mają twardość mniejszą czy większą, każdy ma jakieś tam usposobienia, że jeden lubi takie, drugi takie.
1: Czy nie ma to wpływu na
0: pytanie? Nie ma to raczej wpływu. Profesjonalne buty, jak sobie wybierzemy, na pewno na ten początkowy okres nam zdadzą, bo takie jak teraz świat tam używa z karbonem, no to już do bicia rekordu z poduszką powietrzną, to już tam jest głębsza sprawa, to już niepotrzebna nam aż takich butów do amatorskiego biegania.
1: A co zabierać ze sobą właśnie na taki bieg, jak po lesie pan mówił, że bieganie po takiej naturalnej nawierzchni jest jakby
0: najzdrowsze, najlepsze na stawy właśnie, nie? No co zabierać, no warto mieć tę butelkę wody, no i też się trzeba nawadniać później, nie? Warto też zadbać o jakieś tam witaminy, wzmożony jest wysiłek, także jakieś izotoniki czy coś z sobą, czy brać, czy sobie jak ktoś gdzieś biega w punkcie, zostawić jakimś, żeby co okrążenie na stadionie, no to nie ma problemu, bo położymy sobie i tam przebiegniemy 2-3 okrążenia i możemy się napić czy coś, gorzej jak to pójdziemy w leście, no ale róbmy to najwyżej nawodnienie po treningu, wtedy no, trzeba te kalorie gdzieś tam troszkę uzupełnić.
1: A jak wyglądają treningi w zimie? Czy można biegać zimą?
0: Nie ma to znaczenia, oczywiście każda pora roku jest dobra, czy deszcz, czy zima, czy śnieg, także w zimie też, no wiadomo, ubieramy się troszkę cieplej na tak zwaną cebulkę, wtedy nie i wychodzimy, nie czujemy, ja biegałem i przy prawie 20-stopniowym mrozie, no już to już jest troszkę tam takie ekstremalne, może tak bym początkującym w takich warunkach nie polecał, ale nawet jak śnieg spadnie w lesie, piękna natura, jest wtedy co podziwiać na drzewach, wtedy naprawdę takie widoki są prześliczne.
1: Kolejna motywacja.
0: Tak, kolejna motywacja po to, żeby wyjść się właśnie.
1: A jaki wpływ na zdrowie ma właśnie bieganie?
0: Regularny ruch i bieganie mają ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Dlatego warto je wprowadzać do codziennej rutyny. Bieganie jest to najprostsza forma ruchu. Trochę samodyscypliny, wytrwałości i możemy biegać. Co nam daje ruch czy bieganie? Poprawia kondycję fizyczną i wydolność organizmu. Pomaga w utracie wagi i utrzymaniu zdrowej masy ciała właśnie. Poprawia krążenie krwi i funkcję układu sercowo-naczyniowego. Wzmacnia mięśnie stawów, zwiększa odporność organizmu na infekcje różne, czy poprawia też sen, bo wiadomo, jak jesteśmy zmęczeni, no to ten sen jest taki trwalszy i bardziej trwały, nie?
1: Czyli tylko zdrowie fizyczne, czy też psychiczne?
0: Psychiczne też na pewno. Ja jak idę do lasu, biegnę te 15 czy 20 kilometrów, wyłączam się od różnych problemów, tylko patrzę w naturę, czy różne przemyślenia jakieś sobie robię. Także właśnie w ten sposób też jest to, psychicznie się człowiek odreaguje.
2: Poza tym, co prezes powiedział, to dzięki bieganiu poznajemy nowych ludzi. Tak jak my tutaj poznaliśmy się w klubie i teraz jest 87 osób, które to tak naprawdę są grupą przyjaciół.
1: Faktycznie spotykacie się poza klubem?
2: Tak, spotykamy się poza klubem. Oprócz tego w klubie organizujemy również imprezy integracyjne dla klubowiczów. Co roku jest to bal klubowy. Organizujemy też grill party co roku, czyli ognisko. Co roku spotykamy się w dzień wigilii podczas treningu wigilii.

0: innego, żeby symbolicznie przebiec kilka kilometrów, ponieważ tak jak prezes tutaj zawsze mówi, że kto biega w Wigilię, ten później biega cały rok.
1: Czyli takie wcześniejsze postanowienia noworoczne.
2: Tak jest.
1: A gdyby miał pan polecić jakieś ścieżki, czy jakieś miejsce do dobiegania tu w Stalowej Woli, czy w okolicach, to co by to było?
3: Stalowa Wola ma las blisko, także można tutaj biegać wszystko. No mamy teraz nadsańskie Błonia, także teren jest właśnie bardzo też wyasfaltowany, czysty. Jest i trochę tras szutrowych, także można tam przyjść i tam pobiegać. Tam jest część asfaltowana, ale część jest szutrowych i właśnie dobrze, że troszkę zrobić, nawet taka można było tych kumowana szutrowych więcej zrobić, no ale pół na pół można powiedzieć, że jest dróg asfaltowych i pół szutrowych, także no tereny są naprawdę bardzo tam nad Sanem, jest i boisko piłkarskie, także można i pograć i wszystko, nie idzie jakieś gimnastykę, tor przeszkód zrobić, no właśnie tam były, ten biegśmy robili z okazji otwarcia właśnie tych Błoni, a tu w Rzeszowie to myślę, że tu co w mieście to no nie jest skazany, nie jest to najlepsze bieganie po mieście, no bo wiadomo, spaliny i to wszystko. Tutaj chyba dużo biega nad Wisłokiem, tak? Tutaj właśnie są te tereny, bo tutaj jest te biegi organizowane, czy my też tu biegałem przecież, czy półmaraton, czy maraton, właśnie tutaj chyba to są takie tereny najlepsze, gdzie nie przeszkadzamy komuś i nam ktoś nie przeszkadza, nie?
1: Czyli nie poleca panu biegania po chodniku?
3: No, jak nie mamy wyjścia, no to wtedy tak, ale radziłbym unikać tych chodników właśnie, bo to i o wypadek nie trudno.
1: A co z nocnym bieganiem?
3: Wiadomo, w okresie zimowym to jak pracujemy, to też jest, przychodzimy z pracy i już jest noc. No warto mieć z sobą, dzisiaj jest wiadomo, technika poszła do przodu, czy kamizelki, czy światełka odblaskowe, żebyśmy byli widoczni właśnie dla innych. Za to musimy zadbać o to, bo jak biegamy ulicą, to zdaje się nam, że nas wszyscy widzą, a nie widzą. Jak mamy jakieś światełka odblaskowe, czy kamizelkę, to wtedy rzeczywiście. W nocy też ma nocne bieganie takie przyjemne, bo to coś innego, nie? Ale wtedy musimy zadbać o własne właśnie zdrowie, bezpieczeństwo.
1: Czyli w Stalowej Woli tylko nad Błoniami poleca pan biegać, czy...
3: I lasy stałowolskie. No, mamy lasy, można powiedzieć, że prawie dookoła Stalowa Wola, także tutaj jest teren do podpisu. No, są organizowane właśnie i zawody tam w Leście. My to stalowodychę robimy na mieście, bo to dwie pętle po 5 kilometrów, nie? No, bo tak wtedy jest wiadomo najłatwiej. To taka, mówię, prestiżowa nasza impreza z dumą, nazwana też imieniem naszego byłego prezesa świętej pamięci Bogusia Dziuba.
1: A skoro już jesteśmy przy właśnie biegach, które organizuje Stalowowolski Klub Biegacza, to jakie rodzaje biegów organizujecie? Czy to są tylko krótkie dystanse, czy tylko długie, czy takie i takie?
3: Na ulicy organizujemy, począwszy od 5 kilometrów do Stalowa Dycha ma 10, to jest największy, właśnie najdłuższy ten bieg. Ale dodatkowo na treningach, na bieżni robimy tak zwany test Coopera, gdzie przychodzą ludzie z miasta, ja tam ogłaszam na stronie zawsze, żeby ktoś przyszedł. Na czym polega ten test Coopera? Większość pewnie wie. Chodzi o to, żeby przez 12 minut przebiec jak najwięcej dystans, najdłuższy dystans. No i w tym roku robiliśmy, było tam 25 osób. Także tutaj to co roku to robimy.
1: A jeśli ktoś nie jest w stanie przebiec, to czy jeśli przejdzie, to nie kończy?
3: Można iść niemusowo. Ja staram się mówić, że zacząć spokojnie. Najgorsze jest, jak się za szybko zaczniemy. Później trzeba to na dystansie dwa razy oddać. No natura tak ma do siebie, że jak się za szybko zacznie, to później. Także lepiej spokojnie, a w drugiej części dystansu, wtedy jeśli mamy siłę, możemy przyspieszyć i biec szybciej.
1: Czyli trzymać siłę na później, tak?
3: Tak, tak.
1: Czyli organizujecie tylko takie 5-10-kilometrowe biegi, a czy te biegi są powiązane ze świętami, jakimiś państwowymi, kościelnymi?
3: Nie, choć mamy w Stalowej takie biegi, bo 3 maja i 11 listopada są organizowane w Stalowej Woli właśnie bieg niepodległościowy. Oba mają dystans 5 kilometrów, to organizuje klub, w tej chwili się Stal nazywa, kiedyś była Wiktoria, teraz Stal, on to organizuje już, jest jeden z najstarszych, bo chyba 3 maja to jest, żebym nie skłamał, ale coś koło 40 raz kolejny jest organizowany, także piękna historia.
1: Czyli jakby nie ma powiązania między tymi terminami biegów a świętami?
3: Te biegi są właśnie rozgrywane tylko i wyłącznie w tym dniu, 3 maja, 11 listopada, nie?
1: A pozostałe?

0: A pozostałe my to tak mamy, no, staramy się nie nakładać gdzieś w okolicy komuś, żeby nie psuć frekwencji, bo jak zrobimy w jednym dniu 5 biegów, no to wszędzie nie będzie dużej ilości uczestników. Także tu staramy się zawsze tam gdzieś jakoś tak znaleźć te, żeby to nie kolygowało z innymi biegami, czy z Rzeszowem, czy z Przemyślem. Tu Przemyśl jest aktywny, ta Przemyska Dycha jest bardzo też liczna. Oni tam działają też, Przemyski Klub Biegacza jest bardzo aktywny, także jest tych parę biegów tu w województwie podkarpackim. W Nisku jest organizowany bieg Nisko na 5. Gorzyce też tam robią Goń Bolszewika Goń, w Jarocinie nie mamy, czyli dzisiaj kto chce startować i biegać, tych biegów jest, także można sobie zaplanować i rozłożyć siły, żeby to, choć te letnie miesiące to są ciężkie do biegania, bo tam te gorąco jeszcze 5 kilometrów, no to jako tako jest, ale dłuższy dystans, to daje się we znaki i nam zdarzają się omdlenia czy coś takiego, bo to jednak wysiłek jest duży.
1: Chciałabym zapytać o organizowane imprezy Wybiegaj Zdrowie. Na czym polega ten bieg?
0: No to jakśmy zaczynali właśnie ścieżki biegowe w powiecie stalowowolskim i od tego się właśnie zaczęły te treningi, że dwa razy w tygodniu właśnie poniedziałki, czwartkiśmy ustalili i każdy, kto chce, nie tylko ze Stalowej, ale i z okolicy, mógł przyjść właśnie na te treningi. I wtedy początkowych, no to się zaczęło w 2013 roku, ile dobrze pamiętam. Ludzi to ciekawiło, bo wtedy przychodziło po 30 osób nawet na trening, nie? To była bardzo duża grupa, nie? W tej chwili troszkę to tam jest mniej, no ale też w granicach 15-20 osób na każdym treningu jest na stadionie i przychodzi. No i to właśnie o to tam chodziło, wspólnieśmy robili ten Stalową Dychę. Tam jeszcze dodatkowe imprezy jakieś były, wtedy biegi dla dzieci.
1: A to Wybiegaj Zdrowie, to jest taka cykliczna...
0: No, w tej chwili to padło, te treningi zostały, powiat się już nie włączył do tego, ale treningi zostały i nadal są właśnie poniedziałki, czwartki odbywają się.
1: Wspominał Pan o Biegam, bo lubię.
0: Tak, to właśnie się przetworzyło właśnie na Biegam, bo lubię. Jesteśmy chyba już 8 sezon, gdzieśmy chyba w 15 albo 14 roku się włączyli. Właśnie Biegam Ogólnopolską Akcję. To jest w tej chwili jest chyba bodajże ponad 80 miastach w Polsce, nie? No i można przyjść na te treningi, to samo każdy. To jest połączenie właśnie z tymi ścieżkami biegowymi. Myśmy od tego zaczynali w powiecie stalowowolskim, a teraz to się przekształciło właśnie Biegam, bo lubię.
1: Czyli o Stalowej Dysze już mówiliśmy, a teraz chciałabym zapytać o Bieg Nadziei Olimpijskich.
2: Biegi Nadziei Olimpijskich to biegi dla najmłodszych dzieci do 10 roku życia i uczestniczą w nich chłopcy i dziewczynki z podziałem na kategorie właśnie ze względu na płeć. Organizujemy je co roku, łącznie ze Stalową Dychą. Dzieci biegną dystanse 200 i 300 metrów w zależności od wieku.
0: Takie symboliczne dystanse, żeby właśnie młode pokolenie zachęcić do biegania, że w przyszłości Janusz jakiś ukryty mistrz olimpijski tutaj w Rzymie i kiedyś się okaże, że ma talent. 4 roczniki właśnie tych najmłodszych zawsze tam robimy te dystanse, to są symboliczne postarcie Stalowej Dychy, czy wtedy znajdujemy tam placu Piłsudskiego, jak tu mamy biuro Stalowej Woli, to tam naokoło parku dzieci te właśnie biegają i nagradzamy jakimiś symbolicznymi słodyczami i medalami oczywiście, bo dla takich małych dzieci to medal jest najważniejszy i one o to bardzo dbają, żeby to dostać.
1: Czyli dzieci w jakim wieku mogą brać w nich udział?
0: To jest od 7 do 10 lat.
1: I to jest jedyny bieg tylko dla dzieci, czy są jeszcze jakieś inne?
0: U nas jest to ten jedyny bieg, co my robimy, ale jak powiedziałem wcześniej, właśnie ten klub Stal 3 maja czy 11 tam robi też także dla dzieci. Tam startuje, tam są dłuższe dystanse, znaczy przedszkolaków też jest bieg, tam chyba 250 metrów, nie? Ale później są tam dłuższe i 400 i na 800 metrów. Myślę, że w tym roku my też zadbamy mocniej, żeby jakoś po szkołach porozsywać, żeby przyszło tych dzieci, bo to jest największa radość i frajda, jak te dzieci, rywalizacja zacięta, oko tak cieszy, uśmiech na twarzy, jak one walczą między sobą, jak każdy metr, żeby być pierwszym, czy tam... Nie.
1: A czy biegam, bo lubię, albo w Stalowa Dycha mogą brać udział dzieci, czy to jest tylko dla dorosłych?
0: Stalowa Dycha 16 roku życia, tylko i wyłącznie.
1: A górnej granicy nie ma?
0: Górnej granicy nie ma. No tam był chyba 80-letni, kiedy startował pan, także górnej granicy nie ma. A no w tych dzieciach oczywiście

0: Oczywiście na Dzień Olimpijskich Rodzic musi podpisać oświadczenie, wyrazić zgodę, że chce, no bo takie są dzisiaj prawa i tak wszystko, żeby ten rodzic musi przyjść, podpisać oświadczenie, że zgadza się na bieg dziecka, ale to tak jest wszędzie, to samo podpisujemy i na Stalowodychę też uczestnicy podpisują oświadczenie, to we wszystkich biegach, że biegają na własną odpowiedzialność, bo według prawa powinniśmy mieć kartę zdrowia tak zwaną. Kiedyś tak było, że trzeba było przez lekarza podpisanych, ale żeby to, wiadomo z czym to się wiąże, nie mamy czasu, to każde oświadczenie podpisuje uczestnik Stalowej Dychy czy innego biegu, że biegnie na własną odpowiedzialność, ale warto tego nie omijać i na pewno jak tak biegamy dłużej od czasu, raz do roku, czy kiedy pójść do lekarza, przebadać te EKG, czy tam serduszko, to wszystko sobie sprawdzić, no bo wiadomo jak to dzisiaj jest.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o takie biegi charytatywne, Policz się z cukrzycą, czy dalej jest organizowane?
2: Przez kilka lat byliśmy partnerami biegu pod nazwą Policz się z cukrzycą, obecnie już nie jesteśmy, ale był to jeden również z najliczniejszych biegów w Stalowej Woli. Tam był bieg na dystansie 3 km, Nordic Walking na dystansie 3 km i wprowadziliśmy również nowość, bieg z pieskiem, również na dystansie 3 km.
1: Te pieski mogą być jakiejkolwiek wielkości, o jakiejkolwiek wadze, czy są jakieś ograniczenia?
2: Nie było żadnych ograniczeń, jedynie co trzeba było mieć książeczkę dla psa.
1: A kiedy organizowane są właśnie takie biegi z pieskiem?
0: No więcej to w Stalowej Woli nie ma, choć są takie właśnie biegi, bo jak tu słyszę w Polsce, gdzie tam biegają właśnie z pieskiem i to na długie dystanse i po górach gdzieś tam chodzą, ale w Stalowej Woli to tylko właśnie ten Policz się z cukrzycą był tylko ten bieg, bo zawsze, no nie w trakcie biegu głównego, tylko po był dodatkowy, no bo wiadomo jak pieski się zachowują, jeden tam, żeby jakichś problemów nie było, no to zawsze odrębny na koniec był właśnie właściciel bieg razem z pieskiem. To też coś innego, coś ciekawego takiego, nie? Bo warto było może i też to robić. Były przez tam 4 lata czy 5 byliśmy współorganizatorami właśnie biegu Policz się z cukrzycą. W tej chwili tam była nasza właśnie klubowiczka, to dużo angażowała się. Choć licznie startujemy w tym biegu, bo ze Stalowolskiego klubu to tam ze 30-40 osób zawsze biega w tym biegu. To jest taki no symboliczny bieg, nie chodzi tutaj o zwycięstwa w tym biegu, tylko o atmosferę właśnie, o cel charytatywny, jaki to jest, nie zbieramy tam na Wielkiej Orkiestry Świątecznej pieniążki, nie, i także...
1: A właśnie, a propos Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co roku bierzecie udział w WOŚP-ie?
0: Tak, co roku, ile to pamiętam, to od samego początku, jak była rozgrywana, nie wiem, w którym roku to pierwszy był, może to było w 15, gdzieś tak było, nie, to zaczęte, nie, no to co roku startujemy, nie, i ta grupa zawsze tych członków Stalowolskiego Klubu Biegacza bierze chętnie udział, nawet pomagaliśmy wcześniej, tośmy trasę tam wyznaczali, no ale to jest trasa niedługa, bo to jest 3 pętelki tak zwane po parku miejskim, nie, kilometrowe, także atmosfera, jak coś nowego, coś, no warto.
1: Jakie są cele Stalowolskiego Klubu Biegacza na ten rok albo ogólnie?
0: Oby ta grupa istniała, była integracja, jakieś zrozumienie, wspólne spotkania, bo życie nam ucieka szybko, nie wiadomo kiedy i jak, i cieszmy się każdą chwilą, lubimy, to jest nasze hobby, także przygódźmy na to bieganie, spotkamy się, tu nie chodzi w naszej grupie o rywalizację jakoś czy jakieś cele, no pewnie, że każdy ktoś tam sobie stawia jakieś, ale nie za wszelką cenę. Przede wszystkim podstawa, integracje, spotkanie integracyjne, wspólna zabawa, to nasze hobby i o to nam tutaj chodzi, żebyśmy się jednoczyli, żeby przychodzili nowi ludzie właśnie do naszej grupy i myślę, że tak to będzie się działo.
2: Na koniec zapraszamy wszystkich na wspólne treningi Stalowolskiego Klubu Biegacza w poniedziałki i czwartki o godzinie 18:30.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

0: SK2 Stalowa Wola.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.